krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centym.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

0: Enrique Poveri, Mamma Maria na antenie Radio Plus. Za 19 minut będzie 7. Jest poniedziałek, jest 24 dzień sierpnia.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Mówi się, że pani była już pełnomocniczka od promocji marki Polska. To pierwsza osoba, której sztuczna inteligencja zabrała pracę, bo pani profesor firmowała raport, który po części pisała sztuczna inteligencja. Pisała i się nie popisała, bo twierdziła na przykład, że młodzi Polacy płynnie mówią po mandaryńsku. No, po jakiejś nalewce z mandarynek to może i mówią. Gorzej, że Chińczycy mogli przeczytać raport i przyjechać pogadać w interesach, a jak się zrażą, to już nie wrócą, a my zostaniemy z mandaryńskim jak Himmelsbach z angielskim. W innym miejscu możemy przeczytać, że Katowice są gdzieś w centralnej Polsce. W sumie to służby powinny sprawdzić, gdzie wylądował Spodek, bo może z Katowic odleciał gdzieś indziej. Tak czy siak, jak chcemy promować Polskę, to używajmy nie angielskiego skrótu AI, tylko polskiego SI. Może ktoś pomyśli, że mamy SI, krzemową dolinę w Polsce. No może być i w Dolinie Katowickiej.
1: Reklama.
3: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama!
8: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Radio Plus Kraków.

0: To Amanda Lear na antenie Radia Plus za 5,5 minuty, siódma.
1: A teraz nie, będzie tylko bo Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 24 sierpnia. Posłuchajmy, jak to wyglądało w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 24 sierpnia 1919 roku zakończyło się pierwsze powstanie śląskie. Tego dnia w roku 1942 niemieccy oprawcy stracili na gilotynie 5 wychowanków wielkopolskiego salezjańskiego oratorium, nazywanych Poznańską Piątką. To Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Jarogniew Wojciechowski i Edward Klinik. Mieli od 19 do 22 lat, ale już zapisali kartę konspiracyjną. Przed egzekucją błogosławił ich jeszcze kapłan więzienny ojciec Franz Bęcz, który potem zapisał: dziś przeszli do wieczności ludzie święci. A święty Jan Paweł II beatyfikował Poznańską Piątkę wśród 108 męczenników za wiarę katolicką, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. 24 sierpnia 1572 roku miał miejsce pogrom hugenotów w Paryżu, potocznie zwany Nocą Świętego Bartłomieja. Oczywiście chodzi o patrona dzisiejszej daty, który najprawdopodobniej był panem młodym na weselu w Kanie Galilejskiej, podczas którego Jezus zamienił wodę w wino. Potem jednak Bartłomiej został apostołem i widział Jezusa po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim przy cudownym połowie ryb. Tradycja głosi, że potem głosił Ewangelię w Armenii, gdzie miejscowy król, rozgniewany nawróceniem swego brata, kazał go torturować, a następnie ściąć lub ukrzyżować głową w dół.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z

0: jaki koniec? Początek dopiero jest nowego tygodnia w pracy, między innymi.
1: To zależy, jak jest z wakacjami. Dla niektórych koniec, niektórzy jeszcze może gdzieś tam pojadą. Dzisiaj jeszcze wakacyjnie na naszym profilu facebookowym. Oto panie sobie wyjeżdżają na wyciąg. Piękne zdjęcie. Na takiej ławeczce siedzą bez żadnego zabezpieczenia. Kiedyś tak się jeździło. Norm bezpieczeństwa w latach 60. Napiszcie, czy leżycie i odpoczywacie spokojnie, czy takie ekstremalne rzeczy robicie, jak na zdjęciu.
0: No dobrze, a teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości i prognozę pogody.

0: Jeszcze dziś przesłuchanie i zarzuty dla sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Od tego zaczniemy. Na celowniku Charków są ofiary po rosyjskim ataku, ale Ukraina także uderza. O szczegółach za chwilę. Noce i dni w Tarnowie. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Dziś przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice niemowlaka, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko walczy o życie, jest w ciężkim stanie. Przyczyną utraty panowania nad autem była nadmierna prędkość, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury.
1: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa, są też ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny firmy Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty w kraju Stawropolskim, Dagestanie i Krasnodarze. W jednym z magazynów pracę tymczasowo wstrzymano. Mieszkańcy mówią o poważnych zniszczeniach. Rano zabrzmiały eksplozje, takie 3 mocne wybuchy. Myślę sobie, że to najprawdopodobniej zaatakowany został nasz magazyn Ozon. Chyba zniszczyli go całkiem. Tak jest, bo widzę duże chmury dymu stąd. Firma Ozon to jeden z największych rosyjskich serwisów handlu internetowego, odpowiednik Amazona. Ataki mogą mieć związek ze sprzedażą przez platformę produktów wykorzystywanych na froncie, a także służyć wywarciu presji psychologicznej. A właśnie dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Równo 35 lat temu stała się niezawisłym państwem. W związku z wojną z Rosją nie zaplanowano masowych uroczystości. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanego patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów?
2: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
3: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
2: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły Justyna Świderska.
5: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
6: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
5: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
7: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, chciałaby pani spróbować sił?
7: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
5: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
6: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
5: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Filmowcy pojawią się w Tarnowie na początku września, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
9: 10 stopni w Krakowie, wyjrzało już słońce. W ciągu dnia przeważnie słonecznie i do 23 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Idealny tytuł na początek dnia. Wonderful Life i Black. Teraz już za chwilę w Radiu Plus.
11: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk. Radio Plus.
11: Może być Black and White, ale bez kawy to ja się nie ruszam nigdzie o poranku. No to dobrze, za chwilę jeszcze Sissy Catchy, can't my lose, can, I can lose my heart tonight.
10: Tak jest, no zawsze się z kawą kojarzy, czarna może być też herbata przecież.
11: Ależ oczywiście.

0: Też to o sztucznej inteligencji słów kilka, bo mówi się, że zabierze nam pracę. Nie wiemy, czy my będziemy za kilka lat mówić do was, czy to na podstawie naszych głosów wygenerują coś.
1: Może tak być.
0: Albo nawet nie naszych, nie wiem. W każdym razie, na razie przynajmniej w Stanach Zjednoczonych liczba pracowników sektora technologicznego, którzy się specjalizują w sztucznej inteligencji, rośnie na potęgę, tam zatrudniają. Chociaż dane pokazują, że się z San Francisco, które było centrum AI, przeniosły miejsca pracy do Nowego Jorku. I teraz tutaj głównie ci eksperci pracują. A ja się martwię, bo w Nowym Jorku to mi się kojarzy tutaj z klubami jazzowymi. Tutaj Woody Allen filmy o Nowym Jorku robił. Ta sztuczna inteligencja, żeby nam nie zabrała takich dzieł prawdziwych, filmowo-muzycznych.
1: Nie, no chyba aż tak źle nie będzie.
0: No, już są piosenki, które powstały dzięki AI.
1: No,
0: my na szczęście sięgamy do... No takie wiesz, to niech długo to nie poznamy. My na szczęście sięgamy do lat 80., 90.
1: To prawda, z nutą nostalgii.
0: I nie musimy się martwić, czy ktoś tam wymyślił to sztucznie, czy
1: no,
0: nie.
1: No, dobrze sprawdzone rzeczy. Za chwilę ABBA, między innymi SOS, będzie Robert Gabiński. Nie stało się nic. Jak się nie stało? Nowy tydzień się rozpoczyna, więc się stało. No, ale jesteśmy z wami oczywiście przebojem i z nutą nostalgii. Polecamy się jak najbardziej.
0: SOS, nowy tydzień, poniedziałek.
1: No dobra, jakoś to będzie.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Nie stało się nic. Robert Gawliński na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7. Naukowcy odkryli, jakie kolory najbardziej lubią ludzie inteligentni. No niebieski to banał, to wszyscy wiedzą, że niebieski to tam pomaga, że tak powiem, dobrze wyglądać i też dobrze myśleć, ale okazuje się, że na drugim miejscu zestawienia jest stonowana zieleń. To sprzymierzeniec analitycznego myślenia. No i właśnie stonowane zielone odcienie prowadzą też do tego, że no, też odpoczywamy, patrząc na zielone i to też jakoś dobrze wpływa harmonijnie na nasz umysł i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wydaje mi się, że człowiek ubrany na zielono w obecnych czasach z zieloną koszulą wyglądałby dosyć mocno ekstrawagancko.
1: No tak, to nie jest popularny kolor do
0: chyba,
1: ubierania
0: że ściany
1: się.
0: Albo coś w tym stylu. Nie
1: no właśnie, niech mi eksperci powiedzą, czy ja mam pomalować pokój w domu, czy mam się sam tak ubierać, czy mam patrzeć na
0: no
1: takie.
0: Właśnie, a może buty zielone na przykład.
1: Buty zielone to już no, w ogóle jakaś zielone. Przesada. To
0: no właśnie.
1: Wolę
0: no,
1: pójść do lasu i na drzewa popatrzeć.
0: Czyli jednak stawiamy zdecydowanie na niebieskie, jeśli chodzi o takie spotkanie jakieś na szczycie.
1: Bo natura i przyroda to i zielone, i niebieskie, bo tu staw, tutaj drzewo. No,
0: i od
1: pięknie
0: od razu
1: jest.
0: Piękne,
1: i od razu człowiek właśnie. Bardziej inteligentny.
0: I od razu nam się w pracy nie chce siedzieć dzisiaj. 26,5 minuty po 7. Men at Work Down Under już teraz w Radio Plus.

0: 28 minut po 7 w Radiu Plus.
1: To takie pocztówkowe zdjęcie, te dwie panie, które siedzą w tle jakiejś góry, one wjeżdżają na wyciąg kompletnie.
0: Że im te buciki nie spadły.
1: Bez zabezpieczeń. Nie, buciki to mają nawet takie, jedna przynajmniej jakieś trampki.
0: No ale wiesz, rozumiesz, teraz to się tam te nogi trzyma na jakimś spoczniku, a tutaj można sobie nieźle pomachać.
1: No tak, że one same nie spadły.
0: No.
1: Jeżeli macie jakieś fajne zdjęcie pocztówkowe, które sami zrobiliście i chcecie się pochwalić, napisać do nas, wysłać pozdrowienia, to czekamy na stronie internetowej Radia Plus specjalna zakładka, a my mamy upominki związane z wakacjami. Jeżeli no nie w tym roku, to w przyszłym pewnie pojedziecie gdzieś znowu.
0: Tak, ale one na pewno się przydadzą. Cały fajny zestaw z torbą plażową, a cała reszta w środku.
1: No za chwilę wiadomości. Czekamy. Praca, znaczy odpoczynek odpoczynkiem, praca pracą. Teraz czas na informacje najważniejsze, skrót wiadomości i prognoza pogody.

0: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef watykańskiej dyplomacji w Rosji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, rozpoczyna dziś wizytę w Moskwie, będzie tam do piątku. Hierarcha spotka się w tym czasie z przedstawicielami rosyjskich władz, Patriarchatu Moskiewskiego i wspólnotą katolicką. Jak podkreślają watykańskie media, program tej wizyty potwierdza wolę stolicy apostolskiej, by nadal podążać drogą dialogu. W wiadomościach Pomorze, w kanale Modrym w Bongarcie w rejonie Dzierzgonia i Żuław powstała 4-metrowa wyrwa. Służby zabezpieczają teraz uszkodzone miejsce, układają worki Big Bag. To wytrzymałe, wielkogabarytowe kontenery z tworzywa, które po napełnieniu piaskiem lub kamieniami ważą ponad tonę. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na wąskiej w Pasłęku przekroczony został stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 775 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem.
1: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Mądrością jest być miłosiernym, głupotą jest nie być, mówił wczoraj w Łagiewnikach kardynał Grzegorz Ryś. Podczas 13. pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia metropolita krakowski nawiązał do hymnu uwielbienia świętego Pawła z listu do Rzymian. Jak przekonywał, brak miłosierdzia jest de facto brakiem mądrości.
2: O tym trzeba myśleć konkretnie. Popatrzcie na uczynki miłosierdzia. Mądrością jest przebaczać. Brakiem mądrości jest nie przebaczać. Mądrością jest upominać tych, którzy dopuszczają się zła. Głupotą jest nie nazywać zła po imieniu.
1: W czasie pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia pod namiotami prezentowano różne dzieła miłosierdzia funkcjonujące przy łagiewnickim sanktuarium. Caritas przygotował też dla wszystkich poczęstunek. Krakowia lepsze od wieczystej w historycznych derbach Krakowa. W meczu piątej kolejki PKO Ekstraklasy Pasy pokonały lokalnego rywala 3-2. Krakowia dwukrotnie odrabiała straty, ale ostatecznie zgarnęła 3 punkty dzięki bramce Aydina Hasicia w doliczonym czasie gry. Było to pierwsze starcie między tymi drużynami na poziomie Ekstraklasy.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: Temperatura w Krakowie rośnie, 12 stopni, za oknami słonecznie, a na tym nie koniec. Dziś maksymalnie do 23 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I już w połowie naszego programu Poranka Radia Plus jesteśmy. Jeżeli ktoś do nas dołączył, to witamy.
6: Witamy i zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A teraz Michael Jackson.

abyście mieli w te wakacje mnóstwo okazji do uśmiechu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, Katarzyna Pakosińska. Radio Plus, lato z

0: światłem.
1: Oj, niech wiatr już niczego nie porywa, już wystarczy.
2: Oj, było bardzo wietrznie przez miniony weekend, a teraz wstajemy poniedziałek rano i ty piłaś już tę kawę?
1: No tak, już jestem po.
2: Właśnie sobie zaparzyłem, ale dopiero przeczytałem, jak to jest zdrowo pić kawę, bo naukowcy zbadali wszystko tam, gdzie oni tam... European Society of Cardiology, czyli serce też badali, okazuje się, że picie kawy czarnej mocnej tylko rano, między 4 a 12 i to się wiąże z 16% niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i 31% niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia.
1: No proszę, ale o 4 rano tą kawę jednak nie
2: piłeś. No 4 nie, ale 12 najpóźniej, bo już po południu to w ogóle źle działa, zaburza architekturę snu później i to wszystko się tam źle nam koła. Czyli ze zdrowiem
1: ja to sobie
2: wiąże.
1: Lubię jeszcze koło tak 12, pierwszej wypić.
2: No jeszcze pierwsza, dobra, niech będzie, ale po południu to już nie bardzo. Także mocną kawę tylko do południa.
1: Pamiętajcie, architektura najważniejsza.
2: Ale też nie rano jak wstaniemy, bo nam się hormon stresu wydziela rano.
1: No właśnie,
2: i chodzi
1: tak
2: o to, żeby go nie podbijać.
1: No, żeby się to nie nakładało.
2: Czyli oni tak wyliczyli, że najlepiej tak między 9.30 a 11.
1: O, dobrze.
2: Tak najlepiej, by bezpiecznie tak. No i jak zamierzamy trenować, ćwiczyć, to 40 minut... najpóźniej przed, bo później to...
1: Też się nam nałoży.
2: Ona tam jako dopalacz nam zadziała, ale ona tak z opóźnieniem, więc 40 minut przed treningiem. No wszystko wyliczone dokładnie.
1: Wszystko jasne, wszystko wiemy, to lecimy. Za chwilę Freddie Mercury, I Was Born to Love You.
3: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, Rynek 46.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
3: Reklama.

0: To za 6. Forti w Radio Plus, tak? Za 6?
1: Za 6, 8. Pytanie przed śniadaniem. A u nas pocztówkowy konkurs Lato z nutą nostalgii. Czekamy na wasze wspomnienia z wakacji, ale koniecznie musi być pocztówka. Niekoniecznie taka z napisem, że tu pozdrowienia tam z Kłodzka albo ze Szczecina. Zdjęcie niech będzie po prostu ładne, zrobione przez was. Chociaż były osoby, które takie specjalne kolaże ze zdjęć przesyłały do nas. Czekamy na stronie radioplus.pl, specjalny formularz.
0: Zapraszamy, zajrzyjcie tam i wyślijcie do nas pocztówkę. My się oddzięczymy nie tylko pocztówką, ale i zestawem gadżetów wakacyjnych, które pewnie jeszcze się przydadzą.
1: No, skoro porządkujecie zdjęcia zrobione na wakacjach, to co pstryknęliście gdzieś tam w kraju czy za granicą, to na pewno ta jedna perełka się znajdzie. Czekamy na pozdrowienia i pocztówkę i zdjęcie i za kilkanaście minut dzwonimy do was.
0: A teraz Taylor Day, Tell It To My Heart.

0: Tell It To My Heart to oczywiście Taylor Dane w Radiu Plus.
1: Śmiejemy się ze zdjęcia, które na naszym profilu facebookowym pokazuje pani gdzieś wysoko w górach, bez zabezpieczenia. Piotr napisał, że ma podobne zdjęcie z kolejki na Skrzyczne z lat 70. Latem kolejka była w konserwacji, stąd można było zrobić sobie zdjęcie i był fotograf, który miał układy z obsługą kolejki. Poza tym robił zdjęcia z misiem, tylko brunatnym, a nie białym.
0: Czyli
1: jak
0: miał
1: Zakopanem.
0: Układy z misiem też.
1: Jest, ile tu wątków jest? Miś, kolejka, Skrzyczne, Zakopane. Dziękujemy za te wspomnienia.
0: Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Brutalnie pobili i bezprawnie przetrzymywali mężczyznę dwóch pseudokibiców zatrzymanych na Dolnym Śląsku. 20 zastępów strażaków w akcji płonie ubojnia drobiu na Podlasiu. Krakowskie schronisko czeka, można adoptować kota lub psa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Dolnego Śląska. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala. Służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu. Spędzą tam najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia drobiu w miejscowości Wojsko. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów.
2: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
1: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane, tym zajmie się policja po ugaszeniu pożaru. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy, to może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowano cieśninę Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. Mateusz Gołębiewski.
3: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego urzędu do spraw zasobów morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W wiadomościach Maroko tamtejsze władze nakazały swoim służbom granicznym przepuszczanie masowo wkraczających do hiszpańskiej Ceuty migrantów. Ma to nastąpić 30 i 31 lipca. To po to, by, jak tłumaczy marokański minister sprawiedliwości, uniknąć ich śmierci. Gdybyśmy podjęli się interwencji, moglibyśmy doprowadzić do wielu ofiar, stwierdził. Przyznał, że wśród szturmujących granice było wielu młodych Marokańczyków. Przypomnijmy, pod koniec lipca do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb, około 80 tysięcy migrantów. Chociaż w ciągu kolejnych dni powróciło do Maroka ponad 70 tysięcy z nich, nadal tysiące nielegalnych przybyszów destabilizuje życie esklawy, koczując w miejscach publicznych, m.in. na ulicach, plaży i cmentarzu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas dnia otwartego w krakowskim schronisku. Adoptowaliśmy 2 koty, to rodzeństwo, relacjonuje jedna z uczestniczek wydarzenia.
4: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
5: Adoptowaliśmy kotkę nawet. W większości biała, ma kilka szarych ciapek i kilka rudych, tym na główce.
6: Tak, adoptowałem, cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu, jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
1: Nadal wiele kotów poszukuje nowych właścicieli, informuje wolontariuszka Asia.
7: Jeszcze o ponad 200. Ten sezon letni jest z pewnością taki dla nas najtrudniejszy, ponieważ wtedy przybywa do nas najwięcej kociaków. No i też niestety ten sezon wakacyjny powoduje, że część kotków jest oddawana.
1: Bezdomne koty i psy można adoptować codziennie. Wcześniej trzeba się jednak skontaktować telefonicznie z krakowskim schroniskiem. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
8: Temperatura w Krakowie rośnie, 12 stopni, za oknami słonecznie, na tym nie koniec, dziś do 23 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9. Co się tak śpieszysz?
9: Nie spieszę się, bo z Justyną o wakacjach rozmawiam.
10: A, Simone, Limone, co tam było jeszcze? O tym za chwilę. Znaczy nie, to my o tym nie, ale za chwilę się dowiem więcej, drodzy słuchacze, i Tomek też, Roxette teraz. It must have been love.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Pienso con sueño para sí.

0: A z naszej skrzynki wyjęliśmy dzisiaj dwie kartki pocztowe, takie elektroniczne, przysłane od was. Dwie takie morskie w odstępie przyszły, znaczy morskie, wodne, chciałem powiedzieć. Jedna trochę szara, ale też jest pięknie, mewy tam sobie latają, a druga pełna kolorów i to właśnie kartka od Emilii. Dzień dobry.
1: Jak wymalowana. Dzień dobry, Emilio, witamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Napisałaś pozdrowienia, które nie są słońce, ale to słońce dlatego jest tak urocze, bo się już chowa i no wszelkie kolory tu się pojawiły i róż, i pomarańcz, i granat też się pojawił.
1: I jezioro jest, i łódka jakaś, może żaglówka nawet. Kto robił zdjęcie?
2: Robił zdjęcie mój mąż w Polsce, jest tak. To półwysep Lipa. Kujawsko-Pomorskie.
1: Proszę bardzo, piękne miejsce, cudowne, rewelacyjne. Często tam zaglądacie?
0: No właśnie, jesteście tam teraz, wróciliście, byliście wcześniej?
2: Byliśmy tam kilka lat pod rząd, co prawda nie w tym roku, ale wracam regularnie. Miejsce półwysep Lipa, także ciekawe miasto, ciekawe miejsce.
0: Przepraszam, ale zaraz sobie wygooglujemy, gdzie
1: tak,
0: to dokładnie, bo no zdjęcie nas zachęca, żeby zobaczyć zachody słońca, jakie tam są właśnie. No dobrze, a w tym roku był już jakiś inny urlop gdzieś indziej?
2: Co prawda u rodziców na wsi, ale też udany, tak, dość ciekawy. Ale na półwysep wracamy za rok, bo miejsce piękne.
1: Czyli jednak jest to wasze miejsce na ziemi, gdzie lubicie odpoczywać. Wspaniale, dziękujemy za zdradzenie nam tej miejscówki. Chętnie się przyjrzymy i chętnie być może sami wybierzemy.
0: A na razie wysyłamy różne wakacyjne gadżety, które przydadzą się podczas różnych wyjazdów, nie tylko wakacyjnych, także w ciągu roku pewnie też.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Usłyszenia.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.

0: To była jedna z Perth do Sydney w Australii. 31 dni, 4828 km.
1: No nie, i co? No przepraszam, no ale przecież ja wiem, że to są odległości, ale 31 dni?
0: Słuchaj, ale to w ogóle wariat jest. On ma 57 lat i najpierw zrobił tę trasę na rowerze, potem biegnąc, a teraz ostatnio na hulajnodze.
1: O, taki nowoczesny triatlon,
0: tak,
1: widzę.
0: Tak, powiedział, chciałbym to zrobić, zanim się zestarzeje. Ma 57 lat, więc jeszcze się nie zestarzał.
1: Ciekawe, jakimi on drogami jechał, bo z tymi hulajnogami to do końca nie wszyscy wiedzą. Na jakich drogach, gdzie można, publicznych, niepublicznych, ścieżki rowerowe czy nie.
0: Ja jestem ciekawa, na czym mu było najwygodniej. Czy biegnąc, czy na hulajnodze, czy też rowerem. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze jakiegoś pomysłu typu, nie wiem, łódź podwodna. Znaczy nie, podwodna to nie bardzo, ale nie wiem, kajt czy coś w tym stylu.
1: Wiesz co, ja nie jestem biegły z tą hulajnogą, ale jak próbowałem kiedyś, niedawno, to jedną nogą da się rozpychać, drugą nie. Nie wiem, jakoś tak mózg jest skonstruowany, że tylko na jednej nodze na lewej stoi, a prawą się odpycham.
0: A to pytanie, czy on na elektrycznej, czy też nogą taką?
1: No nie, to chyba się odpychał cały czas. Dlatego zastanawiam się, w jakiej formie są jego nogi, chyba że zmieniał z lewej na prawą.
0: Tak czy owak, ojej, tu mu się kierownica złamała pod koniec. Były różne niespodzianki, ale dał radę i dobiegł. A jeszcze...
1: Dojechał, chciałem powiedzieć, dohulał.
0: Dohulał i jeszcze uzbierał 5000 funtów na rzecz 4 organizacji charytatywnych. Brawo!
1: Brawo dla tego pana. Australia mała nie jest.
0: No nie. Belinda Carla już teraz na antenie Radia Plus.

0: minuta pozostała do pół do dziewiątej w lekkim niedoczasie, dlatego krótko zapowiadamy skrót wiadomości za chwilę i prognoza pogody. No powiedz coś.
1: Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
2: Reklama. Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas. Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla 18-latka podejrzanego o atak z mieczem w szwedzkiej szkole. Wcześniej sprawca usłyszał zarzut zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 nastolatków. W piątek były uczeń szkoły w Fagersta wtargnął z mieczem do jej budynku i zaatakował kilka osób. Według mediów nastolatek miał wcześniej kłopoty z prawem, m.in. był skazany za pobicie kolegi. Hiszpanie trawią kolejne pożary, tymczasem strażacy protestują. Chodzi o nieskuteczne prewencję przeciwpożarową i zbyt niskie nakłady na straż. Około 7 tysięcy ludzi wyszło na ulicę aragońskiego miasta Jaca na północnym wschodzie kraju. Aragonia, dodajmy, jest jednym z najbardziej doświadczonych przez tegoroczne pożary hiszpańskich regionów. I jeszcze sport. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. W ostatnim turnieju w Cincinnati Świątek dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i usłyszę zarzuty. Mowa o 26-letnim kierowcy, który w weekend na ulicy Solnej potrącił 3-osobową rodzinę. Wypadek przeżyło tylko 8-miesięczne dziecko, które walczy o życie. Małżeństwo 32-latków zmarło w szpitalu. Według śledczych Hubert B. jechał z nadmierną prędkością. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Małopolska policja opublikowała zdjęcie z miejskiego monitoringu i prosi o pomoc. Chodzi o ustalenie tożsamości mężczyzny podejrzewanego o udział w brutalnym pobiciu 36-latka. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w karetce pogotowia. Po tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób. Po przesłuchaniu wszystkie zostały zwolnione.
3: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu wykonywane są czynności, zabezpieczane i analizowane są informacje.
2: Informuje Iwona Szylichiewicz z małopolskiej policji. Według medialnych doniesień ofiara była fanem krakowskiego hutnika.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Już 14 stopni wskazują termometry w Krakowie, za oknami słonecznie, a to dopiero początek. Dziś maksymalnie do 23 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Tak popędzałem, teraz możemy po wiadomościach odetchnąć trochę, tym bardziej, że harmonia będzie Beloved, Sweet Harmony w Radiu Plus.
7: Dzień dobry, witajcie, do 9:00 was gorąco zapraszamy. Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk.

0: spojrzycie, mamy taką nadzieję.
1: Tak.
0: No więc okazuje się, że naukowcy przeprowadzili badanie z Social Psychological and Personality Science. Oni tam opublikowali, bo to jest czasopismo.
1: Para, para. No i co?
0: Dobrze, że nucisz, bo chodzi o to, że nieważne, że ona jest ekstrawertyczką, on introwertykiem, albo on lubi mięso na roślinki, albo jedno chce pracować zawodowo, drugie siedzieć w domu. To nieważne wszystko jest. Ważne, że mają podobny gust muzyczny.
1: Co
0: okazuje się, że jeżeli słuchamy podobnej lub tej samej muzyki, to to nas łączy na całe życie. No jak fascynujesz się muzyką elektroniczną na przykład i ona też podziela twoją pasję.
1: To po prostu no wszystko gra.
0: To właśnie, wszelkie jakieś kłótnie można zawsze zagłuszyć, że tak, znaczy zagłuszać nie warto, warto wszystko tam sobie wyjaśnić, tak. Ale załagodzić, o może tak, załagodzić muzyką, jak się wspólnie słucha przeboju z notą nostalgii polecamy.
1: No, na przykład ona lubi Beatlesów, on lubi Beatlesów, my lubimy Beatlesów, za chwilę Beatlesi na antenie Radia Plus.
2: Reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.

0: Polish Barbados. No
1: i Galapagos.
0: I też. No to co, galopujemy?
1: Dalej, w stronę całego dnia, całego tygodnia zrobiliśmy dobry początek, a zapraszamy na wtorkowy poranek z Radiem Plus jutro od 6.
0: A za chwilę Agnieszka Morawska po 9 kolejne przeboje z nutą nastawi na antenie Radia Plus.

0: reklama.
1: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Kraków.
1: W Kijowie premier Wielkiej Brytanii i szef Rady Europejskiej okazją obchody Dnia Niepodległości Ukrainy i spotkanie koalicji chętnych. Po śmiertelnym pobiciu w Krakowie policja poszukuje sprawcy. W tej sprawie przesłuchano już 9 osób. Będą też utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskiem. To po ostatnich ulewach. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przywódcy ściągają do Kijowa, do ukraińskiej stolicy. Przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie tzw. koalicji chętnych, czyli grupie państw, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się ona niezawisłym państwem. 35 lat temu nadszedł ten dzień i nadejdzie również dzień, kiedy w Ukrainie zapanuje pokój. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy chcemy żyć nie w historycznych, lecz po prostu spokojnie. W spokojnych i bezpiecznych czasach. O to walczymy. Z wiarą w siebie. Zaznacza prezydent Zełenski. Przypomnijmy, Polska była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie uznał niepodległość Ukrainy. Policja nadal poszukuje podejrzewanego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym na osiedlu willowym w Krakowie. Ofiarą napastników był 36-letni Jakub B., kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniu zwolniono. A przygląda się jej Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego zatrzymanych wypuszczono?
2: W oficjalnym komunikacie policja przekazała, że na obecnym etapie sprawy nie było podstaw, by przedstawić im zarzuty.
3: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane.
2: Tłumaczy Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Śledczy opublikowali tymczasem wizerunek poszukiwanego w sprawie pobicia, którego jak dotąd nie udało się namierzyć. Przypomnę, do tego napadu doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Po upadku został skopany na chodniku. Napastnicy mieli też przy sobie ostre narzędzia. Poszkodowanego znalazła przypadkowa osoba, która wezwała pomoc. Mężczyzna zmarł jednak w drodze do szpitala.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskiem to po ulewach, które przeszły nad regionem w weekend. Ziemia osunęła się przy torze na odcinku Brodnica-Jabłonowo-Pomorskie. Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik zapewnił zastępczą komunikację autobusową. A nie tylko Kujawsko-Pomorskie walczy ze skutkami pogody. Na Warmii i Mazurach doszło do podtopienia piwnic, dróg i posesji. W wielu miejscach drzewa i konary blokują przejazd. Kilkanaście tysięcy odbiorców nie ma prądu. W weekend strażacy interweniowali tam 1600 razy.
4: W trakcie tego weekendu trzy obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński. Obóz w Nartach, również powiat szczeciński. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
1: Relacjonował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży Łukasz Wróblewski. Teraz na pogodowych mapach Polski bez alertów. Pod koniec tygodnia wrócą upały i temperatura w okolicach 30 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można było poczuć smak i klimat dawnych jarmarków. W Starym Sączu w Małopolsce odbył się jarmark rzemiosła. W samym centrum miasteczka czekali rzemieślnicy, kapele regionalne. Nie brakowało też lokalnych przysmaków.
5: Serniczki pyszne, makowce, kwaśnice, pierożki, smalec mamy. To są starodawne przepisy.
6: Aniołki, serwetki, kartki, koszyczki. Wszystko własnoręcznie.
7: Przyjechaliśmy tu z koszyczkami. To takie z drewna różne rzeczy. To u nas to już dziadek robił, potem tata z mamą. To tak już pokoleniowo.
8: Mamy swojskie pieczywo, no i troszeczkę słodkości. Wszystko ręczna robota.
9: Jesteśmy co roku, można poznać naszą kulturę, tradycje.
10: Przyjechaliśmy rano, żeby zobaczyć. Potem się wybieramy jeszcze raz po południu. Po prostu fajnie, można miło spędzić czas.
1: Mówili wystawcy i kupujący. Jarmark trwał przez cały weekend.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Modern Talking na początek tej godziny.

0: Radio Plus Kraków.
1: Trwa przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił małżeństwo w Krakowie. Akcja strażaków na Pomorzu, ogromna wyrwa na Kanale Modrym. Kolejny raz posprzątają w górach, przed nami akcja Czyste Tatry. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie, sprawca zapewne usłyszy zarzuty. W prokuraturze na pytania śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. 32-letni rodzice zmarli w szpitalu, niemowlę jest pod opieką lekarzy, jego stan medycy określają jako stabilny. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawca stracił panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechał na chodnik wprost w trzyosobową rodzinę. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
3: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
2: Śledczy nadal zabezpieczają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków tego zdarzenia. Stan poszkodowanego w wypadku 8-miesięcznego dziecka lekarze określają jako niezagrażający życiu.
1: Kierowca nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano mu krew do dalszych badań. Z rządu płynie sygnał, że odmowa będzie oznaczała złamanie prawa, ale nie wszyscy mają zamiar stosować nowe przepisy. Weszły już w życie zmiany w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teoretycznie będzie można tego dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rząd zapowiada monitorowanie samorządów, które odmówiłyby dokonania transkrypcji. A wiadomo, że nie ma zamiaru tego robić na przykład Zakopane. Burmistrz miasta Łukasz Filipowicz nadal uważa, że sprawa nie do końca jest jasna.
4: No narzędzie możemy mieć. Pytanie, czy to narzędzie daje nam pole do działania zgodnego z przepisami. No według nas nie jest to zgodne z przepisami, nie jest zgodne z konstytucją. Zresztą Trybunał Konstytucyjny się też jasno wypowiedział i to my jako gmina nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać potężne spory prawne między ustawodawcą a Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Do transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych odnieśli się wcześniej biskupi. Jak czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski, rozszerzające interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Około 4-metrowa wyrwa w Kanale Modrym. Pomorscy strażacy od rana ruszyli do akcji. To w Błągarcie w powiecie sztumskim. Przez uszkodzenie kanału i rozmywanie wału okoliczne tereny były zagrożone podtopieniem.
5: Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji i taka interwencja została podjęta dzięki sprawnej i szybkiej akcji. Przelewanie wody zostało skutecznie zatrzymane, a uszkodzony fragment wału zabezpieczony przy użyciu worków typu Big Bag. I dzisiaj od rana nasi pracownicy pracują w celu pełnej odbudowy tego wału i trwałego zabezpieczenia tej wyrwy. Także tutaj sytuacja pod kontrolą planowana.
1: Informuje Filip Szatanik z Wód Polskich. W zlewni Zalewu Wiślanego, choć rzeki osiągały wysokie stany, sytuacja zaczyna się stabilizować i nie stanowi już zagrożenia. Służby nadal jednak całodobowo monitorują sytuację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 15 lat sprzątania Tatr. Już w najbliższy weekend wielkie porządki na południu Polski. Ale akcja Czyste Tatry to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach.
6: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka. Tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
1: Mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski i ambasador akcji. Szczegółowe informacje i zapisy na wolontariat na stronie czystapolska.org.pl.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Another Day in Paradise i Phil Collins na początek tej godziny.

lżej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Radio Plus Lato z notą nostalgii, prawie 18 minut po 10 teraz na zegarze, a fanki komedii, polskich komedii romantycznych mogą zacierać ręce, mogą już myśleć o tym, że niebawem pójdą do kina na film. Nigdy w życiu, ale 20 lat później powstaje druga część filmu takiego kultowego właściwie już, bo to była taka komedia romantyczna z Danutą Stęką, którą zapamiętaliśmy na dłużej. Była jedną z takich pierwszych komedii romantycznych w latach, to było 2004 rok, więc trochę to czasu już minęło, ale w rolę Judyty znowu wcieli się Danuta Stęka. No niestety nie będzie już tutaj na ekranie, nie pojawi się Jan Frycz, choć był na krótko w tym filmie się pojawił, ale miał taką znaczącą rolę i też taką zapamiętaną. Ale pierwszy klaps już padł, pierwsze zdjęcia już się odbyły, ale nie wiadomo natomiast, kiedy będzie premiera. Natomiast film będzie nosił tytuł właśnie, że tak, Nigdy w życiu 20 lat później, na podstawie książki Katarzyny Grocholi. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Korby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Perfekt, chcemy być sobą w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a jeśli o to chodzi, gdy chcemy być sobą, to możemy być sobą zazwyczaj wtedy, gdy nic nie musimy. I to bardzo często jest na urlopie, gdy nic nie musimy, a wszystko możemy, przynajmniej tak nam się wydaje. I są też dwa typy osób, które po urlopie przychodzą, na przykład jedni przychodzą do pracy pełni zapału, energii, bo odpoczęli. I są też tacy, którym do pracy wracać się nie chce. I nie dlatego, że swojej pracy nie lubią, ale dlatego, że coś się skończyło i czują taki trochę smutek i żal, że nie będzie już na przykład picia kawy do południa, jedzenia śniadania w piżamie i troszeczkę takiego rozleniwienia na przykład. No ale tutaj już obowiązki przychodzą i trzeba wziąć się do pracy. Niezależnie od tego, jakim typem urlopowicza jesteście, to dajcie nam znać, jak było na waszych wakacjach. Wyślijcie nam pocztówkę na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Załączcie zdjęcie z wakacji, dołączcie pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym, czyli naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z podpisami, z pozdrowieniami ze studia. A do tego jeszcze dokładamy inne pocztówki, takie byście mogli je wysłać komuś, jeżeli macie na to ochotę. A do tego jeszcze sporo gadżetów Radia Plus, między innymi koszulka. radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów. Lady in Red i Chris DeBarque teraz.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
0: Reklama.

0: nie trzeba. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński i najnowsze wiadomości Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama. Wow.

0: Radio Plus Kraków.
1: Nie żyje generał Mirosław Różański, senator i były dowódca generalny, miał 63 lata. Kierowca z raną postrzałową wjechał w ogrodzenie. 9 osób zatrzymanych po wydarzeniach w Zambrowie. Konflikt aktywistów z góralami to po pożarze samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje generał Mirosław Różański. Były wojskowy, był senatorem i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Izbie Wyższej. Zmagał się z nowotworem krwi. W latach 2015-17 generał Różański był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Miał 63 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie, miał rany postrzałowe głowę. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany 28-latek, jak dowiadują się nasi reporterzy, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 4 osoby wypuszczono. Wśród pozostałych 5 jest podejrzewane o próbę zabójstwa.
2: Pozostaje zatrzymanych jeszcze 5 osób, w tym główny sprawca, wobec którego zostały wydane zarzuty. Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych, które miałyby być zastosowane wobec niego.
1: Informuje Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury rejonowej w Zambrowie. Policja przeszukała już mieszkanie głównego podejrzewanego.
2: Funkcjonariusze policji ujawnili substancje odurzające w pomieszczeniu użytkowanym przez tego mężczyznę. Znaleziono przedmioty przypominające broń.
1: Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Nie rozpowszechniajmy mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń, apeluje starosta tarszański. Andrzej Skupień reaguje tak na oskarżenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt pod adresem górali jako rzekomych sprawców podpalenia ich samochodu. Przypomnijmy, auto spłonęło w nocy z soboty na niedzielę przy pensjonacie w Groniu.
3: W związku z tą sytuacją bardzo proszę o powstrzymanie się z osądami. Tę sprawę wyjaśnia policja. Poinformujemy o jej wynikach. Mam nadzieję, że uda się ustalić przyczynę pożaru. Do tego czasu proszę, nie rozpowszechniajmy dezinformacji, mowy nienawiści czy wzajemnych oskarżeń. Poczekajmy na wyjaśnienia.
1: Padają oskarżenia, że to zemsta górali za sobotni protest przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Na miejsce szybko wezwano policję i straż pożarną, mówi Andrzej Król-Łęgowski ze Straży Pożarnej w Zakopanem.
4: Pierwsze próby gaszenia podjęły osoby postronne, świadkowie tego zdarzenia. Samochód uległ niewielkiemu nadpaleniu w tylnej części oraz w obrębie tylnej osi. Nie udało nam się wskazać przypuszczalnej przyczyny tego zdarzenia.
1: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rzeczywiście doszło do podpalenia. DIOS uruchomił już zbiórkę internetową na nowy pojazd. Aktywiści chcą zebrać 1 000 000 zł. Książka w zamian za karmę dla zwierząt. Biblioteka Norwida w Zielonej Górze przygotowuje się do kolejnej odsłony akcji Paczka dla bezdomniaczka.
5: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. I dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
1: Mówi Magdalena Faron z biblioteki. Akcję zaplanowano na 12 września.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Hello i Lionel Richie w Radio Plus na początek 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Buonasera, ciao ciao i Mauro w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a być może właśnie Wam teraz przypomniały się włoskie wakacje, to napiszcie do nas w tej sprawie radioplus.pl, czekamy na Wasze pocztówki z wakacji, nie tylko z Włoch, skądkolwiek, a być może w tym roku nigdzie nie wyjechaliście, ale urlop i tak był wzięty i jakoś go wykorzystaliście i to był dobry czas, podzielcie się tym, pochwalcie się, radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, tak jak już wspominałam, załączcie zdjęcie, napiszcie pozdrowienia, my odwdzięczamy się tym samym i ja już za moment dzwonię do kogoś, kto taką pocztówkę do nas wysłał. Radio
1: Plus. Reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
1: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Małgorzaty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgorzato, szybkie jak wiatr i gorące jak słońce. Pozdrowienia z parku i pałacu w Arkadii i Nieborowa. Spod pierwszego w Polsce platana śle Małgorzata z wnuczkami, Polą, Michalą i mężem. I wnuczki i mąż na zdjęciu pod tym platanem, który ma ponad 200 lat i robi ogromne wrażenie.
2: Tak, jest to największy platan, może nie największy w tej chwili, ale to jest uchodzi za najstarszy w granicach Rzeczypospolitej posadzony. I no, robi wrażenie to drzewo. Ja widziałam też piękne platany na Węgrzech, jak byłam w Egerze, ale ten jest naprawdę wyjątkowy i no, uwieczniliśmy go na naszym zdjęciu i takie postanowiłam wysłać jako pamiątkę z wakacji.
1: Fantastycznie. I w ogóle ten, czy park romantyczny Arkadia i całe Nieborowo atrakcyjne, wakacje udane?
2: Wakacje udane, Nieborów bardzo ładny i ten pałac też bardzo ładny. Wnuczki chociaż nie są takie duże, no jeszcze dużo trzeba im tłumaczyć, ale podobało im się bardzo, były zadowolone, także polecam. Niedaleko od Warszawy można się wybrać nawet w weekend na przykład.
1: I pociągiem
2: zobaczyć.
1: Można dojechać.
2: Tak, także jest no, dobre położenie i mówię, i warto zobaczyć no, troszkę też historii naszej.
1: Jasne, czyli takie tak zwiedzanie z nauką, ucząc bawimy, ale czy pocztówki były wysłane?
2: Ja wysyłam pocztówki zawsze, jak jestem na wyjeździe. To wysyłam, po prostu jestem, jak to się mówi, starej daty. Ja nawet do pewnego czasu wysyłałam, no to już niedawno to skończyłam, ale wysyłałam na imieniny do moich przyjaciół
1: super
2: pocztówki. No to jest taki dawny zwyczaj.
1: Ale jest
2: teraz
1: też przyjemnie,
2: od tego odchodzi.
1: Ale przyjemnie taką pocztówkę dostać, prawda? Że ktoś gdzieś pomyślał
2: tak
1: o nas. Więc za twoją pocztówkę także dziękujemy, za pozdrowienia również. I jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam całą redakcję Radia Plus i mojego męża, który myślę, że mnie słyszy.
1: Do pozdrowienia się dołączam, jak ma mąż na imię, bo właśnie w pocztówce zabrakło.
2: Adam.
1: Dla pozdrowienia Adam. Także dla ciebie, Małgorzato, pocztówka. Pocztówka od Radia Plus, jeszcze trochę gadżetów naszych wakacyjnych i udanego końca lata. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś plany wakacyjne albo weekendowe chociaż są przed wami.
2: Weekendowe są, a wakacyjne się wczoraj skończyły. Akurat wróciliśmy z Tatr, także.
1: Ale wspomnienia zostają. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: mi panie dasz i bajm w Radiu Plus Lato z notą nostalgii 16 minut do 12 na zegarze i do południa jeszcze między innymi Take My Breath Away i Berlin w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Reklama.
9: Let's go, girls.

0: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson na koniec 11, 12 za 3 minuty. Wiadomości za chwilę i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia, do jutra. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Rozmowy o wsparciu dla Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Wielomilionowe oszustwa przy dostawach dla wojska. CBA zatrzymało 2 osoby. Zbliża się nowy rok szkolny. Policjanci sprawdzają oznakowanie przy szkołach. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza narada sojuszników Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Do Kijowa przyjechali m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się niezawisłym państwem. Tymczasem od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cele wzięto m.in. Odessę. Wiadomo o zniszczonych marketach budowlanych i magazynach. 5 osób zostało rannych. Rosja użyła rakiet, a także dronów. Niestety, kiedy leci ich tak dużo naraz, nie udaje się zestrzelić wszystkich celów. Dlatego dochodzi do trafień, m.in. w Odessie. Informuje rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Łącznie Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 8 rakiet i prawie 150 dronów. To był przekręt na wojsku na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić przed armią nieprawidłowości. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Na jaką kwotę oszacowano straty?
2: Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Tyle właśnie wynosiło ich wynagrodzenie. Wyposażenie, które dostarczyli, trafiło do 4. bazy logistycznej we Wrocławiu. Śledczy przeszukali tę jednostkę, ale też firmy i mieszkania zatrzymanych. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Prokurator wojskowy zarzucił im oszustwo, którego kwota przekroczyła 10-krotność wartości mienia, którym handlowali. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza.
3: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
1: Mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Policjanci z myślą o uczniach w akcji przed pierwszym dzwonkiem. Mundurowi sprawdzili oznakowanie i infrastrukturę drogową w rejonie szkół w całym województwie łódzkim.
4: Policyjna lustracja miała przede wszystkim ocenić, czy infrastruktura drogowa zapewnia uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej oraz widoczności znaków drogowych.
1: Informuje Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały przekazane zarządcom dróg, którzy mają czas na ich usunięcie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września policjanci będą też intensywniej kontrolować okolice szkół.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie. Sprawca zapewne usłyszy zarzuty. W prokuraturze na pytania śledczych odpowiada 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w rodzinę. O szczegółach Jakub Solarz.
6: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawca stracił panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechał na chodnik wprost w 3-osobową rodzinę. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
7: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
6: Śledczy nadal zabezpieczają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków tego zdarzenia. Stan poszkodowanego w wypadku 8-miesięcznego dziecka lekarze określają jako niezagrażający życiu.
5: Śledczy przekazali, że najprawdopodobniej przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. Planujecie już nadchodzący weekend. W najbliższy piątek przed Nowochódzkim Centrum Kultury szykuje się wielkie świętowanie z okazji 35-lecia Straży Miejskiej. Odbędzie się darmowy piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji, stoiskami i muzyką na żywo. Start o 16.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: Pogodnie i przyjemnie w Krakowie. Maksymalnie dziś 22 stopnie, w Zakopanem 19. Bez opadów. Biometr mamy niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Poniedziałek, dzień dobry, ostatni tydzień wakacji. Marek Sierocki w koszuli, czyli wakacyjnie, takiej, wiesz, urlopowej.
10: Będzie jeszcze ciepło.
9: No tak.
10: Zaklinam pogodę. Jan Pasterski również. Zaczynamy na dobry początek Madonna i Frozen.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dziś jeszcze zaproszenia, które trafią do kogoś z naszych słuchaczy. Zaproszenia na multimedialne widowisko. Zobaczyć piosenkę, które to odbędzie się we wrześniu.
2: 15 września dokładnie, czyli no to tak 3 tygodnie mniej więcej. Czas szybko leci. W Warszawie oczywiście także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli się tam pojawić, a wystarczy, no
1: właśnie, co trzeba
2: króciutko
1: zrobić?
2: Nam napisać, z jakiego powodu chcielibyście akurat wtedy tam być. SMS-owo pod 691-141-141 za minut kilka będziemy do kogoś w tej sprawie dzwonili. Natomiast teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Smutna data, bo to już 5 lat mija od kiedy zmarł Charlie Watts.
1: Muzyk niezwykle uwielbiany był perkusistą grupy The Rolling Stones od samego początku działalności tej formacji. Zanim stał się muzykiem grupy The Rolling Stones, występował w formacji Alexa Cornera, czyli takim bardzo mocno bluesowym zespole. Był też grafikiem, niezwykle uzdolniony, spokojny człowiek, prowadzący bardzo sterylny tryb życia, jak na rockmana przystało, i też wielbiciel koni. Często odwiedzał Polskę, kupował te konie na aukcjach w Janowie Podlaskim. Bardzo pozytywna postać, jeden z najważniejszych muzyków w historii światowej muzyki rozrywkowej. No a teraz Rolling Stones i Robbie Tuesday. 5 lat minęło od śmierci Charlie'ego Wattsa.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu niespodzianka?
5: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Reklama.

0: To Gloria Estefan w klimatach Latino Konga, a my za chwilę dowiemy się, kto będzie kolejnym uczestnikiem spektaklu Zobaczyć Piosenkę, kto pojawi się na widowni w Ursynowskim Centrum Kultury.
1: Na widowni pojawi się Gosia. Gosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale witamy serdecznie.
1: Nie pojawisz się sama, tylko w towarzystwie męża, prawda?
2: W towarzystwie mojego męża Adama, tak.
1: Świetnie. Z tego, co pisałaś, to ma być forma podziękowania, tak?
2: Tak, forma podziękowania za to, że pomógł mi wdrapać się na Rusinową Polanę w tamten piątek i potem zejść z tej Rusinowej na Wiktorówki po tych schodach, a ja mam chorą nogę, więc naprawdę jestem mu bardzo wdzięczna, bo chciałam tam być jeszcze w swoim życiu. Nie wiem, czy ostatni raz, czy nie, ale chciałam tam być i dopięłam swego, a on mi w tym bardzo pomógł.
1: To bardzo gratulujemy, no i super widoków też gratulujemy. A tak. Skąd będziecie jechali do Warszawy?
2: Nie, my jesteśmy z Warszawy. My byliśmy na urlopie króciutkim.
1: Świetnie, no to nie macie daleko w takim razie rzut beretem. Dobrego spektaklu życzymy.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dzięki, do usłyszenia. Teraz pora na piosenkę przygotowaną, no właśnie, na specjalny moment.
0: Dokładnie tak, wyciągamy album zatytułowany Avalon, to ósma i niestety ostatnia studyjna płyta zespołu Roxy Music. Ukazała się w maju 1982 roku, nagrana w tym najbardziej klasycznym składzie grupy Roxy Music, czyli Brian Ferry, wokalista, Andy McKay, saksofony, Phil Manzanera, gitara. Red Davis zadbał o brzmienie tej płyty wspólnie z muzykami. Większość utworów napisał Brian Ferry. Tytułowa piosenka z tego krążka to utwór Avalon, który już teraz Państwu przypominamy.

0: jedyna niepowtarzalna. Cher od wielu dekad na scenie cały czas nas cieszy niezmiennie.
1: A teraz przeniesiemy się w rok 1991. Wtedy ukazał się trzeci studyjny album Annie, płyta Shepard Moons, i z tego krążka pochodzi klimatyczny utwór Caribbean Blue.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja, Jordanów, ulica 3 Maja 87.
0: Reklama.

0: Holenderska grupa Shorts, Come on Sava, czyli jak się macie, mamy nadzieję, że dobrze w ten poniedziałek, ostatni tydzień wakacji, jeszcze przed nami.
1: A w tym ostatnim tygodniu wakacji ja zapraszam jeszcze na wieczorne spotkania od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop, a kończymy dzisiejszą przebojową pocztę wielkim przebojem Leonarda Cohena, piosenką Dance Me to the End of Love.

0: Usłyszał zarzuty i nie przyznał się do winy. Kierowca, który w Krakowie wjechał na chodnik i zabił młode małżeństwo. Tysiące piorunów dla Wojska Polskiego. Szef MON-u podpisał dziś umowę na 8 miliardów złotych. Iga Świątek spada w rankingu WTA, jest już na 8 miejscu. Minęła 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla kierowcy, który w Krakowie wjechał na chodnik i uderzył w młode małżeństwo. Kobieta i mężczyzna zginęli, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Hubert B. odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Solnej i Nadwiślańskiej.
1: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi. Stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
0: Mówił prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Sąd właśnie rozpatruje wniosek o tymczasowy areszt dla Huberta B. Pioruny dla polskiego wojska. W zakładach Mesko w Skarżysku Kamiennej szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dziś kontrakt na produkcję kolejnych kilku tysięcy sztuk tej broni. To systemy przeciwlotnicze, które stały się hitem eksportowym w całym NATO.
2: Dokonujemy kolejnej przełomowej umowy w historycznym dniu, kiedy zawieramy największy kontrakt na pioruny. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski.
0: Rakiety Piorun potrafią strącać drony, śmigłowce i pociski manewrujące na dystansie do 6,5 km. Dziś ministerstwo podpisało umowę na 8 miliardów złotych. Odpowiedzą za pobicie i porwanie. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin z zarzutami trafili do aresztu. O szczegółach nasza reporterka Hanna Stachowiak.
3: Napastnicy zaatakowali pod blokiem, mieli użyć niebezpiecznego narzędzia, a potem odjechać dwoma autami. W jednym z nich był porwany mężczyzna. Kryminalni namierzyli ich w kilka godzin.
4: Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia pobitego mężczyzny, policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania,
3: informuje podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Pokrzywdzony z obrażeniami trafił do szpitala.
0: Podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące, grozi im 8 lat więzienia. Wiemy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,57, a oleju napędowego 7,61. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny wszystkich rodzajów paliw pójdą nieco w górę. Przypomnijmy, program CPN został przywrócony na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce światowego rankingu WTA. To po odpadnięciu w półfinale turnieju w Cincinnati. Na czele niezmiennie od października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. A przypomnijmy, w niedzielę startuje US Open. A Świątek poinformowała, że nie weźmie udziału w rywalizacji mixtów i koncentruje się na przygotowaniach do singla.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Godzina ciszy dla ofiar krakowskich ulic. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach, alarmują mieszkańcy Krakowa, którzy jutro organizują spotkanie na ulicy Solnej. To tam doszło w weekend do tragedii. Mężczyzna uderzył samochodem w 3-osobową rodzinę. Chcemy zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych, mówi Jakub Florkiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
7: Tamten obszar jest szczególnie newralgiczny, dlatego że w tamtym miejscu jezdnia ma dość dużą szerokość. Znajdują się łącznice, właściwie bezkolizyjne zjazdy z mostu Powstańców Śląskich. Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.
6: Godzina ciszy odbędzie się jutro o 18 w okolicy miejsca tragedii. Wstęp do filozofii i teologii, historia Kościoła oraz lektura tekstów świętego Tomasza z Akwinu to czeka na słuchaczy dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii. Trwają zapisy na nowy rok akademicki. Studium trwa 4 lata. W zajęciach będzie można uczestniczyć stacjonarnie oraz online. Zapisać można się przez stronę Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, a rekrutacja trwa do 27 września.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: W Krakowie dużo słońca, na termometrach maksymalnie 22 stopnie, w Zakopanem 19, deszczowo jutro, biometr niekorzystny.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I to jest przebój. Jeden z najczęściej granych w historii rozgłośni na całym świecie tych radiowych polis. Every Breath You Take. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Albano w wyjątkowo regowych rytmach i volare w Radiu Plus jeszcze cały czas rozkołysanie. Ostatni tydzień wakacji przed nami, także wyciskamy go jak przysłowiową cytrynę. I ostatni tydzień naszej zabawy, pocztówka z wakacji w Radiu Plus, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie na urlopach swój wolny czas. Przy okazji napisali kilka miłych słów pozdrowień, a to wszystko można zrobić na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Do tego zachęcam, bo już dzisiaj za godzinę będę do kogoś dzwonił, żeby zapytać, jak spędzacie swój wakacyjny czas. W prezencie pocztówki, takie jak to się dawniej wysyłało, klasyczne, piękna, papierowa pocztóweczka, jedna z nas, z naszymi podpisami redakcyjnymi, no i do tego też pozdrowienia od nas, a druga czysta, można komuś wysłać w prezencie i napisać, co się tylko chce. Mamy też zestaw letnich gadżetów, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy, no coś takiego, co się zawsze przyda.
1: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
2: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
3: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
1: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
9: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: w oczekiwaniu na wieczór. Jennifer Lopez już daje nam taki przedsmak tego, co się będzie działo od 20 do 22, bo się będzie działo i tak aż do czwartku. Prywatka z Radiem Plus, ostatni tydzień wakacji. No i korzystamy, nie zwalniając absolutnie tempa. No chyba, że tak wiecie, muzycznie, żeby złapać oddech, naładować baterię przed wieczorem, to teraz w tym pomoże nam Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę.
1: Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Stevie Wonder na koniec tej godziny. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach, za chwilę szczegóły. Oszukiwali na sprzęcie dla żołnierzy, zatrzymało ich CBA. Mądrością jest być miłosiernym, mówi kardynał Ryś w Łagiewnikach. Minęła 15. Mikołaj Gronat, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O krok od tragedii w Kielcach dwa pociągi znalazły się na jednym torze. Składy TLK Małopolska oraz Polregio zatrzymały się kilkadziesiąt metrów od siebie.
2: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu.
1: Mówił Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP. Na miejscu pracuje już komisja kolejowa. Maszynista był trzeźwy. Wojskowy przekręt na miliony CBA zatrzymało dwóch przedsiębiorców dostarczających wyposażenie dla żołnierzy.
3: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją zawartą w zamówieniu publicznym.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury w Poznaniu. Skarb państwa mógł stracić 20 milionów złotych. Zatrzymane grozi 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwsze sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech zostaną przeprowadzone w Polsce, jak zapewnia rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk jeszcze w tym tygodniu.
4: Z informacji uzyskanych z prokuratury rejonowej w Miszkolcu wynika, że tamtejsze organy przeprowadziły tak zwane oględziny zewnętrzne i oraz badania obrazowe, natomiast typowej dla naszej procedury sekcji tam nie było.
1: Przypomnijmy, 16 sierpnia w katastrofie autokarowej na Węgrzech zginęło 12 polskich pielgrzymów. Wracali z Medjugorje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mądrością jest być miłosiernym, głupotą jest nie być, mówił wczoraj w krakowskich Łagiewnikach kardynał Grzegorz Ryś. Podczas pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia metropolita krakowski przekonywał, że brak miłosierdzia jest brakiem mądrości.
5: O tym trzeba myśleć konkretnie. Popatrzcie na uczynki miłosierdzia. Mądrością jest przebaczać. Brakiem mądrości jest nie przebaczać. Mądrością jest upominać tych, którzy dopuszczają się zła. Głupotą jest nie nazywać zła po imieniu, ale właśnie w rozmowie w cztery oczy, która jest rozmową miłości.
1: W czasie tej pielgrzymki oficjalnie zainaugurowano też przygotowania do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym dla Huberta B., kierowca, który w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie trzyosobową rodzinę, usłyszał dziś zarzuty. Zabił rodziców 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę walczy o życie w szpitalu, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
7: Kierując samochodem marki Volkswagen, nie zastosował się do wskazań ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w prawidłowo poruszające się chodnikiem osoby, czym nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym dwie dorosłe osoby poniosły śmierć, zaś dziecko doznało wielonarządowych obrażeń.
6: Hubert B. odpowie za umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Od czwartku rozpoczną się prace związane z remontem ulicy Starowiślnej. W pierwszej kolejności ruszą roboty związane z wymianą sieci podziemnych i remontem chodników. Pierwszy etap obejmie chodnik między ulicą Dietla a Miodową. Prace przy torowisku rozpoczną się dopiero na początku przyszłego roku.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Sporo słońca i bardzo przyjemnie. W Krakowie na termometrach do 22 stopni, w Zakopanem 19, w Nowym Targu 20. Jutro chłodniej i deszczowo.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I Rod Stewart, który nam teraz zaśpiewa When I Need You. Taki to standard muzyczny. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: radosne brzdąkanie na gitarce Wesoła Basila Bamba. No to taki numer, który sprawia, że nam się uśmiechy na twarzach same pojawiają. Tym bardziej, że sierpień jeszcze trwa, cały tydzień jeszcze, korzystamy z wakacji, a jeśli tak, to każdego dnia do czwartku włącznie prywatka z Radiem Plus i tego typu numery, za które odpowiada Marek Sierocki, do 22 od godziny 20 dzisiaj, czyli dwie godziny bardzo przyjemnego wieczoru. Tak jak wspominałem, do czwartku włącznie, a piątek i sobota to taka wydłużona weekendowa wersja prywatki z Radiem Plus, aż do północy, czyli co? Przed nami, krótko mówiąc, 6 naprawdę muzycznych wieczorów i tanecznych przy okazji. Takie tango i budka suflera to w Radio Plus już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
11: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
12: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja, Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Reklama.

przykład na to, że z rodziną no nie tylko na zdjęciu dobrze się wychodzi, można też na scenę wyjść i całkiem ładnie wypaść. No i wracać na tę scenę przez wiele, wiele lat. Kelly Family and Angel w Radiu Plus, a dzisiaj mamy 24 dzień sierpnia. Ciekawe święto w kalendarzu, dzień zdegradowania Plutona, tak to się ładnie nazywa. I to jest rocznica daty, teraz czytam, kiedy Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że Pluton nie może zaliczać się do grona planet. Obecnie oficjalnie jest planetą karłowatą. To przykro mi jest trochę z tego powodu, że taka dyskryminacja nastąpiła. Mam nadzieję, że w dniu swojego święta, no, Pluton jest w dobrym humorze.

0: Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Pulse Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99.

0: A teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: Eurythmics, na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę reszty dobrego dnia. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło, do jutra, zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Reklama.

0: Jechał za szybko i zabił dwie osoby. Sąd aresztował mężczyznę. Europejskie armie kupują polską broń. Podpisano historyczny kontrakt. Powiemy też o rekordowo upalnym lecie w Europie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma trafić do aresztu na 3 miesiące. To decyzja sądu w sprawie kierowcy, który w weekend potrącił w Krakowie 3 osoby. Rodzice zginęli, a niemowlę walczy o życie w szpitalu. Hubert B. usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, tracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych.
0: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Jutro w Krakowie marsz pamięci zabitej pary.
2: Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.
0: Mówił Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Marsz pamięci odbędzie się jutro o 18:00. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Podpisano historyczny kontrakt na polskie pioruny. Przeciwlotnicze zestawy rakietowe dla wojska mają kosztować 8 miliardów złotych. Kupią je wspólnie Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia.
3: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
0: Mówił dzisiaj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączać kolejne europejskie kraje. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale prokuratura wciąż bada katastrofę na obozie żeglarskim na Mazurach. W czasie nawałnicy 6 sierpnia prawie 40 osób wpadło do wody. Śledczy sprawdzają, dlaczego mimo ostrzeżeń jednostki wypłynęły z bazy.
4: Ustalamy, dlaczego mimo to te jednostki znalazły się na wodzie, dlaczego też wypłynęły z przystani po godzinie 17.
0: Mówił Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Jeden z nastolatków został wtedy ranny.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: To było wyjątkowo upalne lato. W wielu krajach Europy padły historyczne rekordy temperatur. W Polsce w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, w Danii było 37, a na Sardynii termometry pokazały aż 48,4 stopnia. Według analizy agencji AFP po raz pierwszy od ćwierć wieku notowano noce z temperaturą powyżej 25 stopni.

0: Reklama.
1: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Opublikowano wizerunek podejrzewanego po śmierci mężczyzny w Krakowie. Są zarzuty po pożarze targowiska w Katowicach. To ostatni tydzień wakacji. Policja wzmacnia kontrolę na drogach. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Krakowska policja szuka sprawcy i prosi świadków o pomoc. Opublikowano wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z brutalną napaścią na osiedlu willowym. Pobity 36-latek zmarł. W tej sprawie zatrzymano 9 osób, ale zostały zwolnione.
1: Dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badań biegli będą w stanie określić przyczynę śmierci i czy tą przyczyną śmierci było pobicie. Cały czas trwają czynności intensywne policji zmierzające do wykrycia sprawców tego pobicia.
0: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Ofiara została zaatakowana przez grupę mężczyzn związanych ze środowiskiem kibicowskim.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Minister cyfryzacji ostrzega urzędników, którzy odmawiają transkrypcji zagranicznych małżeństw tej samej płci. Od wczoraj obowiązują przepisy, które to umożliwiają. Nie wszystkie urzędy chcą jednak dokonywać transkrypcji.
3: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować i wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
0: Mówił minister Krzysztof Gawkowski. Dziś nowe akty małżeństwa otrzymało 11 par jednopłciowych. Rozporządzenie w tej sprawie to efekt orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polski Episkopat podkreśla, że nauczanie Kościoła katolickiego wskazuje, iż małżeństwo jest związkiem jedynie kobiety i mężczyzny. Są zarzuty po pożarze targowiska w Katowicach. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów. Nikt nie ucierpiał. Zatrzymano 23-latka ze Zabrza.
4: Mi się wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał pan budowę zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
5: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
6: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
0: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Aleksandra Grochowska.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczął się ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach i wzmożone kontrole policji.
7: Dzień dobry panu, młodszy aspirant Liszka Krzysztof, ruch drogowy. Powód kontroli jest prędkość. 66 na 50, 16 km za szybko. Poprosiłbym dowód osobisty od pana, jeżeli pan posiada. Bardzo często się zdarza, że kierujący nie stosują się do ograniczeń na obszarze zabudowanym.
8: Nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było.
9: Troszeczkę za szybko pan jechał. Dlaczego? Zamyślił się pan? Czy...
8: Nie za dużo obowiązków, proszę pani.
9: Stara się pan jeździć bezpiecznie?
8: Jak najbardziej.
0: Z policją i kierowcami rozmawiała Magda Gliszczyńska. Od początku wakacji na drogach w Polsce zginęło 251 osób. Tylko wczoraj 5.

prawie 4 minuty po 17. Bad Boys Blue w Radiu Plus. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. Rozpoczynamy magazyn reporterów, a czym się zajmiemy, powiem za kilka minut.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Sąd krakowski zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Huberta B., który w sobotę śmiertelnie potrącił młode małżeństwo z dzieckiem. Jutro będzie marsz pamięci. O tym powiemy za kilka minut. W sobotę miał miejsce protest zorganizowany przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Domagali się likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka. Doszło do przepychanki z góralami. Zrelacjonujemy. Powiemy też o przygotowaniach do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Miało to miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 25 lat temu dokonał tego papież Jan Paweł II. Przed początkiem nowego roku szkolnego miasto Kraków uruchomiło w internecie nowy serwis dla rodziców Nasze Szkoły. Jakie informacje tam znajdą rodzice? Spytamy.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Huberta B. To on w sobotę po południu śmiertelnie potrącił młode małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem. Spacerowali chodnikiem na Zabłociu. Rodzice nie żyją. Niemowlę walczy o życie w szpitalu. Szczegóły zna Kuba Solarz.
2: Hubert B. odpowie za umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością. Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
2: Po tragedii mieszkańcy apelują do urzędników o poprawę bezpieczeństwa na ulicach miasta. Jutro spotkają się w miejscu tragicznego wypadku. Nie chcemy bać się chodzić po ulicach, mówią organizatorzy. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18. Będzie to godzina ciszy dla ofiar krakowskich ulic, mówi Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
4: Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości. Te sprawy są zgłaszane na policję, natomiast również z informacji, które do nas docierają, niestety brakuje reakcji służb. Tego typu zdarzenia pokazują, że jeśli nie zastosujemy twardych, infrastrukturalnych szykan, możliwe, że te sytuacje będą się powtarzać. Patrząc na to, że na ulicach Krakowa każdego dnia, zwłaszcza wieczorami, niestety odbywają się mniejsze lub większe, ale wyścigi sportowych samochodów.
2: Radni oraz mieszkańcy od lat zwracali uwagę urzędnikom na niebezpieczne sytuacje w rejonie Zabłocia. Sprawdziliśmy to, mówi Piotr Szymański z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta.
5: Rada Dzielnicy rzeczywiście w 2024 roku złożyła taką uchwałę, która mówiła o uporządkowaniu ruchu, o wprowadzeniu jakichś rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, ale na ulicy Zabłocie, nie dotyczył ten wniosek wprost ulicy Solnej. My w tym 2024 roku zrobiliśmy analizę ruchu w tamtym terenie. Wyszło nam z tych analiz, że ta prędkość akurat na tym odcinku drogi ulicy Solnej ze względu na naturalne ukształtowanie tej drogi oraz na przeszkody, które tam są, czyli pobliskie skrzyżowanie z ulicą Starowiśną oraz istniejący tam wiadukt, czyli zjazd wiaduktu, to są już duże bariery, które mogłyby powodować rozpędzenie się do jakiejś większej prędkości, a także ze względu właśnie na to ukształtowanie, montaż takich elementów jak progi zwalniające w zasadzie jest niedopuszczalne, ponieważ jest z jednej strony za blisko skrzyżowania, z drugiej strony za blisko do konstrukcji wiaduktu, a to akurat regulują przepisy.
2: Krakowski magistrat zapewnia, że weźmie pod lupę wypadek na ulicy Solnej i wprowadzi odpowiednie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo.
1: Według policyjnych danych Kraków w 2025 był miastem z największą liczbą wypadków drogowych spośród miast wojewódzkich w Polsce. Doszło do 941 zdarzeń. Marsz pamięci i godzina ciszy dla ofiar krakowskich ulic w okolicy wypadku na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocie jutro o 18.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus. Hello.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
5: Pora zmienić łyżwy na wygodne klapki i słoneczną plażę. Mariusz Czerkawski, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Naprawdę gorąco było na szlaku do Morskiego Oka w sobotę. Protest zorganizował tam Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt i domagał się likwidacji transportu konnego. Protest miał być pokojowy, ale pikietujący zablokowali drogę. Siłą zostali usunięci przez policję. Miała też miejsce kontrmanifestacja, dużo większa. To była manifestacja zwolenników górali i transportu konnego.
2: W nasze góry, czemu wchodzicie w brudnych butach? My na Dolnym Śląsku nie jeździmy wam, nie pokazujemy wam, jak macie robić i co macie robić.
3: I my na to w życiu nie pozwolimy. Górale, mówimy jeszcze raz, góry nie są wasze, są Polaków. I my o tym decydujemy. Dość. Mówimy stop.
4: Taki tradycjonalista, że podrabiane sery w całych Tatrach sprzedajecie.
5: Jesteście tutaj opłaceni goście. Jesteście tutaj po to, żeby biznes robić. Nie po to, żeby ludziom pomóc.
2: Gdzie to autko macie? Bo pojechalibyśmy do Morskiego Oka. Czemuście go nie przywieźli z parkingu tu? Zobaczylibyśmy, czy to wyjedzie w ogóle. Czy się nie zapali?
6: To myślicie o tym powitaniu, że tak powiem, przy wejściu na szlak?
7: Zaskoczeni jesteśmy trochę.
8: A to chodzi pewnie o te fasongi, tak?
6: Dwie grupy można powiedzieć, że się stawiły. Przeciwnicy i zwolennicy.
8: Czyli może być starcie?
7: Nie.
8: Oby nie.
9: Maciej Pyrzyna, lekarz weterynarii, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
6: Pan robił badania z samego rana tych koni. Tak. I jaki jest pierwszy efekt?
9: To są wstępne badania tak naprawdę przy użyciu termografii. Wygodna technika, bo umożliwia w krótkim czasie zeskanowanie konia tak naprawdę. Czyli ona pokazuje miejsca, w którym zwiększona jest lokalna ciepłota ciała i jeżeli takie miejsca są, no to wtedy trzeba im poświęcić trochę atencji i uwagi weterynaryjnej i zbadać. No pierwsze badanie każdej kolejnej pary koni wyładowanej z samochodu, no nie pokazała takich miejsc.
2: Tam jest wszystko nakręcone, jak żeście się bawili na termach w Bukowinie Tatrzańskiej. Tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na koniak i na górala.
10: Proszę, proszę, górole, proszę, to dla was. Żeby słodki dzień
2: ale z drugiej strony powinna być pani tu.
10: Tak? No. Tak się panu podoba? No nie ma.
11: Zarąbista pani dżaga.
12: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla innego systemu transportu turystów niż transport konny. Także my się na to nie zgadzamy. Busy, które są wprowadzane w taki sposób, żeby turysta nie zobaczył nic na trasie w stronę do Morskiego Oka. Okna są zaciemnione, szyby są zaklejone reklamami.
13: Uwaga, proszę państwa,
10: to jest osoba chora na raka! Ratunku!
14: Dawno był jeden koń w domu, pracował. W polu, w kosiarce, we wszystkim pracował. A dziś koń to dla zdrowia się przyjdzie w dorożce, bo nie ma na konia roboty. Wszystko traktorem, latem, przychodzi lato, traktorem się siano kosi, od rana do wieczora. Trzeba im nakosić siana, owiec, a nie żebromy tak, oni od ludzi zbiórki na tym, bo robimy ręcami na te konie.
12: Transportu koni nie będzie, XXI wiek mamy, konie już wystarczająco popadały tutaj na trasie.
6: Czy na tej trasie w ogóle kiedykolwiek padł koń z przemęczenia?
9: Z przemęczenia nie. Były przez te ostatnie 20 lat czy 30 lat trzy upadki. Każdy był z innych przyczyn niż przemęczenie. Jeden tam był tętna kaorty pęknięty, jedna to była ostra kolka. Konie na kolkę padają, jak świat długi i szeroki, jak konie użytkowane są w przeróżny sposób, konie nieużytkowane padają na kolkę. To jest taka główna zmora i coś, czego się hodowcy i właściciele koni bardzo obawiają. Coś, czym my się jako lekarze weterynarii mocno zajmujemy. A jeden koń to padł z powodu spłoszenia helikopterem topru.
15: Dlaczego fasiągi przepuszczacie? Dlaczego fasiągi przepuszczacie? Które my blokujemy. Nie chcemy, żeby jechały. O czym ja z panem mogę rozmawiać, proszę pana?
16: Powiedziała.
15: O czym? O
16: będziemy
15: czym?
16: Panią legitymować, porozmawiamy, tylko na razie nie krzyczmy na siebie, dobrze?
15: Tak. Krzyczy na pana żona, ja wyrażam swoje emocje.
17: Koń jest zwierzęciem pociągowym, był, jest i ma jeździć tutaj tak, jak jeździli od dawien dawna. Ekoturyści do domu.
18: Przyjechała społeczność lokalna, chłopy przyjechały brać furmańsko z rodzinami. Przyjechali praktycznie, jak widzę, z całego Podhala, od Chochołowa, od Łodzi, Zakopane, Kościeliska, Nowy Targ, także jest tego tutaj chłopów dużo.
2: Chodzi o to, żeby tu były wprowadzone te autka elektryczne, te fasiągi elektryczne, bo oni zobaczyli, że można tu zarabiać kasę.
6: Pana zdaniem przejechanie 7 km dla konia to jest katorga?
9: Po takiej drodze z takim wozem nie, w żaden sposób. 7 km 7 km nierówne. Tu tak jak często podnoszą osoby, które może występują w kontrze do transportu konnego, że to jest bardzo prosta trasa, że bardzo prosta trasa spacerowa i ona jest taka sama dla koni. Ona jest po prostu prostą trasą spacerową. Tutaj średni spadek to jest rzędu 5% na 7 km. Dobrej jakości utrzymany asfalt. Te wozy mają naprawdę niski opór toczenia.
7: Kolejny raz zgłosiliśmy protest legalny, pokojowy, który został jakby przyjęty przez Urząd Gminy Bukowina. Co więcej, zgłosiliśmy też blokadę drogi i poprosiliśmy o wyłączenie z ruchu drogowego 500 metrów tutaj tej właśnie drogi, na której się znajdujemy. Nie dostaliśmy odpowiedzi od starostwa, dostaliśmy natomiast taką opinię, gdzie pan starosta wymienia jakieś kilkanaście punktów, które należy spełnić, żeby taką decyzję mógł wydać, ale to nie była żadna decyzja, więc nawet nie mamy się od czego odwołać.
1: Mówiła Joanna Marckowska, jedna ze współorganizatorek protestu. W trakcie protestu lider Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt wyzywał ludzi od zdrajców narodowych i kolaborantów. Twierdził, że górale chcą zabijać Żydów, wyśmiewał kobietę z nadwagą, innych turystów nazywał niepełnosprawnymi. I wszystko to relacjonował w internecie. Tak pikietujących było około 20 osób, zwolenników fiakrów ponad 70. Po proteście w nocy z soboty na niedzielę doszło do podpalenia samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu w miejscowości Leśnica. Policja próbuje sprawę wyjaśnić.

0: wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Trwają przygotowania do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II. Miało to miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. W każdym miesiącu wiernym towarzyszyć będą specjalne rozważania. Przygotowana jest też księga zawierzenia. Wczoraj kardynał Grzegorz Ryś podczas homilii odniósł się do miłosierdzia w Ewangelii, w której Jezus nazwany jest Zbawicielem, a także nawiązał do hymnu uwielbienia z listu do Rzymian.
2: Paweł jest zachwycony mądrością Boga i jest zachwycony Bożą wiedzą. Paweł nie potrafi inaczej, jak tylko stanąć w wielkim uwielbieniu przed Bogiem. Werset 32 jest odkryciem, które owocuje tym wybuchem uwielbienia świętego Pawła. I ten werset 32 brzmi: Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Popatrzcie na uczynki miłosierdzia. Mądrością jest przebaczać. Brakiem mądrości jest nie przebaczać. Mądrością jest upominać tych, którzy dopuszczają się zła. Głupotą jest nie nazywać zła po imieniu, ale właśnie w rozmowie w cztery oczy, która jest rozmową miłości. Jest jeszcze objawienie miłosierdzia zawarte w Ewangelii, której Pan Jezus jest najpierw nazwany Zbawicielem. To jest imię miłosierdzia. Zbawiciel. Ten, który wyzwala, wyprowadza z jakiejś takiej niewoli, z której człowiek sam nie jest w stanie się wydobyć. I to miłosierdzie jest tak wielkie, że ono wciąga w swoje działanie, w swoją logikę Kościół. Kościół staje się tym zgromadzeniem, tą wspólnotą, której można doświadczyć miłosierdzia przychodzącego od Boga.
3: Ksiądz Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
4: 17 sierpnia 2002 roku święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.
3: W czasie mszy świętej, która odbywała się tutaj w nowo wybudowanej świątyni w Łagiewnikach, była konsekracja tej świątyni. Na zakończenie homilii Ojciec Święty wypowiedział słowa, które wzruszyły wszystkich zebranych. Powiedział, że dzisiaj w tym sanktuarium chce zawierzyć świat Bożemu Miłosierdziu. I wypowiedział te piękne słowa aktu zawierzenia. Wszyscy wstali i potem, gdy zakończyło się to papieskie rozważanie, rozległy się oklaski tutaj w bazylice. Ten akt zawierzenia potem uznano za jedno z najważniejszych wydarzeń pontyfikatu świętego Jana Pawła II.
4: Zbliża się 25-lecie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Uroczystości zaczynają się w zasadzie już w tym roku. Comiesięcznym przygotowaniom będą towarzyszyły tematyczne rozważania.
5: Będzie 12 takich rozważań. Autorami 11 z nich jest ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak i ja. 12 rozważanie przygotuje dla nas ksiądz kardynał Grzegorz Ryś. Małgorzata Pabis, rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Chcemy w tych rozważaniach przypomnieć, czym jest Boże Miłosierdzie i czym miłosierdzie nie jest. Potem chcemy poprowadzić tych, którzy się z nami będą łączyć, po tym, jak wygląda miłosierdzie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Pokażemy świętą siostrę Faustynę i to, co Pan Jezus jej przekazał. Przedstawimy nauczanie o Bożym Miłosierdziu u papieża Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Przypomnimy również słowa, które wypowiedział o miłosierdziu Bożym papież Leon XIV. I będzie takie rozważanie też, które zostanie w całości poświęcone naszej modlitwie, czyli aktowi zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. I pragniemy, aby te rozważania doprowadziły każdego z tych, który będzie je czytał, do takiego tworzenia kultury miłosierdzia. Do tego, żeby przypomnieć właśnie, czym to Boże Miłosierdzie jest. I my tutaj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będziemy to robić poprzez uczynki miłosierdzia. Przy Domu Duszpasterskim stanie specjalna lodówka i rozpoczniemy taką akcję Bułka Miłosierdzia. Kto jest głodny, potrzebujący, będzie tutaj mógł podejść i sobie z tego posiłku w każdym momencie skorzystać.
3: Każdy miesiąc to będzie przystanek w tym naszym przygotowaniu. Będziemy to czynić właśnie zawsze w niedzielę po 17 dniu miesiąca.
4: Co będzie się działo podczas ostatnich tygodni przygotowania?
5: Będziemy przygotowywać księgę zawierzenia. Wiemy, że już zgłaszają się też kolejne parafie, hospicja, które tutaj będą przyjeżdżać, zawierzać się Bożemu Miłosierdziu. zapraszamy też kolejne grupy do tego, żeby tutaj się zgłaszały, żeby przygotowywały się do tego zawierzenia. Będzie też właśnie nowenna tygodni. Składa się z takich trzech części. Fragmentu książki księdza kardynała Grzegorza Rysia Skandal Miłosierdzia, fragment dzienniczka z siostry Faustyny i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.
1: Główne uroczystości jubileuszowe od 17 do 22 sierpnia w przyszłym roku.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Portal Nasza Szkoły gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych. Od żłobków po szkoły ponadpodstawowe. Ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. W ten sposób ma ułatwić podejmowanie decyzji i pomóc świadomie planować ścieżkę edukacyjną. Posłuchajmy szczegółów.
2: Jacek Drabik, dyrektor

0: supercenie złoty 95 za litr i wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Feels Like Heaven, Fiction Factory w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Tegoroczna edycja tymnieckich recitali kameralnych dobiega końca. Przed nami już koncert finałowy, ten w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 16. Będzie to koncert duo Świgut, a wystąpią Agnieszka Świgut, skrzypce, i Aleksandra Świgut, fortepian, siostry oraz cenione kameralistki, od lat promujące muzykę polską na najważniejszych scenach koncertowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Koncert odbędzie się w sali Petrus opactwa Benedyktynów w Tyńcu i co ważne, wstęp na ten koncert jest wolny. Polecam Państwu stronę tynieckierecitale.pl, tam przeczytacie więcej o koncercie finałowym. A teraz ona, Edyta Górniak, To nie ja, robimy głośniej.

0: Kolejne zatrzymania w sprawie skatowania mężczyzny w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Nauczycielka ze Szczecina stanie przed sądem. Opiekowała się dziećmi pijana. Kończy się rekrutacja do seminariów. Można się zgłaszać do 4 września. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H.
1: Zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
0: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Napaści miały dokonać osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wojsko żegna Mirosława Różeńskiego. Zmarł były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator obecnej kadencji. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. To był wzór oficera Wojska Polskiego. Tak wspomina go obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
3: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie co myślą w tym temacie, jak myślą.
0: W ostatnich wyborach generał Różeński został senatorem trzeciej drogi.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina stanie przed sądem za narażenie dzieci. Mateusz Tomaszewicz.
4: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
0: Nauczycielce grozi teraz do 5 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wciąż można jeszcze zgłaszać się do seminarium. Jak mówi ksiądz Błażej Węgrzyn, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, warto dać sobie szansę.
5: Seminarium to nie jest miejsce, z którego na pewno wychodzi się jako ksiądz, tylko to jest miejsce, w którym i też nie tylko rozeznaje się swoje powołanie, ale też dojrzewa jako człowiek, który lepiej się komunikuje sam ze sobą, potrafi na przykład nazywać swoje myśli, uczucia, rozmawiać o nich, ale też jako człowiek, który wie, że chce być po prostu chrześcijaninem w swoim życiu, niezależnie od tego, jak się to życie potoczy.
0: Kandydaci do seminariów mogą się zgłaszać do 4 września.
2: Plus.
6: Zaczynamy drugą godzinę programu Los Plus.

0: Plus. Plus.
1: W studiu Radia Plus dziś gość, dziennikarka, pisarka, biografka Joanna Podsadecka. Porozmawiamy o najnowszej pani książce, Mężczyźni Osieckiej.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Książka, która może mieć taki kontrowersyjny tytuł, która może podpowiadać czytelnikowi, że w tej książce znajdziemy jakieś pikantne szczegóły z życia Agnieszki Osieckiej, ale to jest takie chyba inne podejście do napisania biografii. To jest taka biografia Agnieszki Osieckiej oczami mężczyzn, z którymi się przyjaźniła, którymi była zafascynowana, którzy mieli na nią wpływ.
2: Tak.
1: Czy dobrze to interpretuję?
2: Tak, myślę, że ta książka ma trzy warstwy. Tak chciałam ją skonstruować, tak chciałam ją napisać, żeby to była przede wszystkim opowieść o kobiecie, ale o kobiecie, która szuka siebie całe życie.
1: Ona szuka i ucieka też jednocześnie.
2: Tak. I o kobiecie, którą napędzają relacje z mężczyznami. Więc ja wybrałam do tej książki 15 mężczyzn, którzy byli wyjątkowo ważni z różnych powodów, bo tu jest i mowa o jej ojcu, jest mowa o Marku Chłastce, jest mowa o Jerzym Giedroyciu, o Danielu Pasencie, o szeregu innych, na przykład o Zbigniewie Cybulskim, z którym ona się bardzo przyjaźniła, gdy miała 20 lat, 30. Przebywała w Trójmieście, wtedy na praktykach w Głosie Wybrzeża i bardzo zaprzyjaźniła się ze środowiskiem gdańskiego teatru Bim-Bom. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim jest to opowieść o Agnieszce Osieckiej, która tak wciąż się wymyka tym mężczyznom, ale która zawsze chce, żeby w relacjach z nimi było święto. Ją proza życia gna dalej. To znaczy, ona żyje trochę jak we śnie, żyje jak w literaturze. Dlatego z Markiem Chłaską potrafili się tak dogadać, bo wierzyli w ładne nieprawdy, obydwoje. I obydwoje też pociągał talent tej drugiej osoby. Taka błyskotliwość i inteligencja drugiej strony to było coś, co Agnieszkę Osiecką szalenie inspirowało i co ją interesowało. Ona kiedyś napisała, w czasie, gdy była z Danielem Pasentem, kobieta, żona, matka, to nie jest do mnie Rym. Ona się bardzo starała wejść w tę rolę. Bardzo chciała mieć rodzinę.
1: Ale jej się to nie udawało, ale też tak została wychowana. To był trochę zimny chów, pozbawiony takiego przytulenia, miłości. Ojciec wychował ją na silną kobietę, która ma sobie poradzić. Jak chciała nawet, nie wiem, coś ugotować, pójść do kuchni, nie wolno jej było. Ona miała uczyć się języków, miała mieć dobre wykształcenie, miała być samowystarczalna.
2: Tak, tylko pamiętajmy, że tamto pokolenie ludzi urodzonych przed wojną, pokolenie rodziców Agnieszki Osieckiej, to było pokolenie, które raczej swoim dzieciom nie okazywało czułości. Agnieszka niewątpliwie była jej spragniona i szukała jej w relacjach koleżeńskich, przyjacielskich. Ona bardzo dużo robiła, żeby się, powiedzmy, podlizywać rówieśnikom, żeby zasłużyć na ich sympatię. Ojcu się to bardzo nie podobało, bo on sobie wymyślił, że wychowa liderkę, dziewczynkę, bo pamiętajmy, kiedy kończy się wojna, druga wojna światowa, Agnieszka Osiecka ma 9 lat.
1: I wraca do Warszawy z rodzicami.
2: Tak. Wraca z rodzicami do Warszawy, która jest w gruzach. I na tych gruzach trzeba odbudować nowe życie. Ojciec powtarza Agnieszce, że są w życiu dwie kasty. Wodzów i niewolników. I jak człowiek nie stanie się wodzem, to będzie musiał być niewolnikiem. Więc jemu nie zależy, żeby wykształcić w Agnieszce umiejętność współpracowania z innymi. Jemu zależy, żeby była niezależna, żeby miała takie kompetencje, którymi będzie przewyższała innych. I to mu się w dużej mierze udało, bo PRL to nie był czas, kiedy kobiety miały bardzo wysoką pozycję zawodową, tak procentowo powiedzmy, nie? Które zarabiały bardzo wiele. A Agnieszka właściwie od końca studiów, a studia skończyła jako 20-latka, utrzymywała się sama, zarabiała bardzo dobrze. Jej piosenki bardzo szybko zaczęły wygrywać festiwale. Więc ojciec dał jej te wszystkie umiejętności, ale to było bardzo dziwne, że zaraz po wojnie on się upiera, że ona musi mieć guwernantki, nauczycielki 5 języków obcych, że wysyła ją na pływalnię Legii. Ona przez lata pływa, bo on wie, że sport kształtuje charakter, uczy dyscypliny.
1: Gra w tenisa.
2: Gra w tenisa, tak. ona w ogóle od zawsze kocha pisać i czytać, więc zostawiła tysiące stron dzienników, które pisała od najwcześniejszych lat właściwie. I jest taką osobą szalenie towarzyską, która czerpie naprawdę od małego inspiracje. Jest też jedynaczką, więc marzy jej się być ciągle w większym towarzystwie. I no ten ojciec zakorzenił w niej bardzo wiele takich cech, które były jego cechami, bo jej ojciec miał takie poczucie tymczasowości. Ono się brało z tego, że on się urodził w Belgradzie, jego matka zmarła właściwie zaraz po porodzie. Ojciec na chwilę oddał syna Wiktora pod opiekę dziadków z Rumunii. Później pod opiekę siostry żony we Lwowie, więc ten mały już zaczął się wychowywać w bardzo różnych środowiskach, wśród ludzi wielu kultur. Potem jego ojciec na chwilę wyjeżdża do Wiednia, gdzie poznaje śpiewaczkę operową, żeni się z nią i ściąga synka do Wiednia. Kiedy Wiktor Osiecki ma 6 lat, to jego ojciec nagle umiera. I jako, że macocha zauważa, że Wiktor ma talent muzyczny, posyła go do konserwatorium. On uczy się grać na fortepianie i potem ta umiejętność będzie mu służyć całe życie, bo on z wojaży zagranicznych, grania na Capri, we Lwowie, w Budapeszcie, w różnych miastach, przyjeżdża w 1933 roku do Warszawy, wkrótce poznaje matkę Agnieszki Osieckiej, razem prowadzą lokal, w którym on gra, no i zastaje ich tam II wojna światowa. Wtedy ich córeczka ma 3 lata. No i jego życie nie toczy się do końca tak, jak on sobie wymarzył. Zawsze będzie na przykład miał kompleks tego, bo fascynuje się polską kulturą, ale nie znosi w sobie tego, że ma obcy akcent, kiedy mówi po polsku. Imponują mu ludzie, którzy skończyli 2 fakultety, więc Agnieszka robi te 2 fakultety, tak naprawdę z myślą o tym, że dla ojca to oznacza, że ten człowiek jest dobrze wykształcony. Ona po nim też dziedziczy takie rzemieślnicze podejście do sztuki, bo nam się wydaje, że Agnieszka Osiecka była nonszalancka, żyła jak chciała, że wielu ludzi tak patrzy na jej życie. Ale ona też była niesamowicie pracowita i systematyczna i właściwie w każdym środowisku, do którego wchodziła, ludziom to imponowało, że ona jak na zawołanie jest w stanie napisać w 10 minut tekst, zmienić go jak tylko chce, bo jakaś fraza nie pasuje do rytmu, to w zależności od tego, z kim ona akurat pracuje, czy z kompozytorem, czy robi coś dla teatru. No, był szereg takich sytuacji, kiedy ona bardzo szybko radziła sobie z takimi wyzwaniami i doszła do takiej wprawy, że mawiała, że jest sprawna jak małpa, ale żeby pisać na takim poziomie, a ona pisanie uważała za sens swojego życia, no to trzeba szukać gdzieś inspiracji. No więc ona ciągle gdzieś uciekała.
1: Ciągle zmieniała też miejsce zamieszkania. Mhm. Gdzie był jej dom w zasadzie? Gdzie było jej takie miejsce na ziemi, do którego lubiła wracać, albo za którym tęskniła? Czy to te Mazury?
2: No, to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę jej dom rodzinny, ten pokoik, który w dzieciństwie urządził jej ojciec przy Dąbrowieckiej na Saskiej Kępie w Warszawie do śmierci, był jej domem. Ona kilka razy próbowała w swoim życiu stworzyć dom. Tylko, że w niej było coś takiego, ona mówiła, ja doskonale wiem, jak można marzyć o tym, żeby napisać kolejną książkę, ale nie mam pojęcia, jak to jest chcieć mieć domek jednorodzinny. Ona sobie tego nie umiała wyobrazić.
1: No, ale miała piękną posiadłość, pierwszy mąż, małżeństwo, miała chyba wtedy 28 lat, prawda?
2: Z Wojciechem Frykowskim.
1: Z Wojciechem Frykowskim, tak. Teściu podarował im
2: dwór w Radonicach.
1: Dwór, tak, nie wytrzymała tam.
2: Nie.
1: Nie potrafiła wcielić się w rolę żony, pani domu.
2: To tam oczywiście wynikało też z relacji z Wojciechem Frykowskim, który był malowniczy tylko przez kilka miesięcy. Później okazał się
1: czar prysu, tak.
2: Niebezpiecznym gościem, który jej kompletnie nie imponuje, a raczej ją drażni, więc oni rzeczywiście szybko się rozwiedli. Ale ona wtedy zobaczyła, że ona nie jest stworzona do takiego życia, do prowadzenia domu. Nie umiała tego robić. Też rodzice bardzo dbali w dzieciństwie, żeby ona nie miała tych kompetencji. Jak ona wspominała, że przychodziła do kuchni, żeby pomóc gosposi, bo w jej domu rodzinnym zawsze była gosposia. I była do śmierci. Od 1954 roku tam była taka pani Helena Zaręba. No, Agnieszka naprawdę nic nie umiała. Czasem starała się zrobić komuś przyjemność i coś przygotować, ale no, nie miała do tego smykałki. I ja bym powiedziała, że najbardziej jej domem był właśnie ten dwupokojowy, to dwupokojowe mieszkanie na Saskiej Kępie, do którego wracała do matki, z którą miała trudne relacje, ale ta matka w pewnym momencie weszła w taką rolę jej, nie wiem, menedżerki, może to jest za duże słowo, ale ona dbała o jej umowy, o jej ZUS-y, bo Agnieszka nie zwracała na to wszystko uwagi.
1: Artystką.
2: Robiła karierę, tak. I ona po tych nieudanych związkach z mężczyznami, kiedy już chciała uciec, kiedy czuła, że to jest nie dla niej, wracała właśnie na Dąbrowiecką. I jej matka zmarła w 94 roku, czyli 3 lata przed Agnieszką. Agnieszka Osiecka odeszła bardzo wcześnie, ciężko chorowała. Ale próbowała stworzyć dom nie tylko przez chwilę z Frykowskim w Radonicach. Próbowała też 2 razy z Danielem Passentem. Najpierw w domu w Falenicy. Jeszcze kiedy tam mieszkali, przyszła na świat Agata, ich córka, jedyna córka zarówno Agnieszki Osieckiej, jak i Daniela Passenta. Po paru latach oni zdecydowali się zamieszkać na Żoliborzu i ten właśnie dom zostawiła później Agnieszka Danielowi i Agacie. Bywała w nim bardzo często.
1: Ale to był jej najdłuższy związek, bo aż 10-letni z Danielem Passentem.
2: No ja bym powiedziała, że no, bo tam jest jeszcze ta historia Zbigniewa Mentzla, tak. W którym ona właściwie kochała się do końca życia, ale który pogardził w pewnym momencie jej miłością. Więc to uczucie takie bardzo trudne trwało dłużej, ale no to nie była miłość spełniona już przez długi czas.
1: To była jej największa miłość?
2: O największych miłościach ja bym wymieniła 3 mężczyzn, gdybym miała powiedzieć o takich jej miłościach. Takich miłościach w gruncie rzeczy prawdopodobnych, bo niespełnionych do końca. Ich znajomi zastanawiali się, Agnieszki znajomi zastanawiali się często, co by było, gdyby ona się zdecydowała zostać z którymś z tych bardzo porządnych mężczyzn. Ona czasem ją inspirowali tacy nicponie. No, byli malowniczy, dobrze to można było opisać, była jakaś przygoda i w ogóle to było kolorowe, ale ona potrafiła taką jakość intelektualną, duchową drugiego człowieka szybko rozpoznać. Dlatego ja bym powiedziała, że taką jej naprawdę wielką miłością był Andrzej Jarecki, jej chłopak. Oni byli ze sobą z przerwami tam przez 7 lat, ale do końca życia mieli do siebie ogromny szacunek. Andrzej Jarecki wraz z nią współtworzył środowisko Studenckiego Teatru Satyryków w Warszawie, takiego ważnego, intelektualnego teatru. Zresztą Agnieszka i Andrzej napisali najwięcej tekstów na przestrzeni lat dla STS-u. Ona uwielbiała jego rodziców mieszkających w podwarszawskiej Radości. Uwielbiała jego ironiczne poczucie humoru, wielką klasę, inteligencję. Ona mówiła o nim zawsze, że on był kryształowy, że jak nie wie, co jest przyzwoite, to myśli, co by zrobił Andrzej. Tak, oni się rozstali na początku lat 60. Został ten sentyment do Mazur, na które wyjeżdżali z przyjaciółmi przez
1: miesiące tam
2: wiele
1: spędzali,
2: lat. Tak. I przez po kilka miesięcy w roku, wakacyjnych miesięcy spędzali na Mazurach. To tam w porywach przyjeżdżało kilkadziesiąt osób. To był czas ich pierwszych miłości, pierwszych rozstań, nocnych rozmów na pomoście, grania w Makao, zbierania grzybów, łowienia ryb, pływania, takiej sielanki, wymyślania programów dla STS-u. I coś takiego było w Andrzeju Jareckim, że do śmierci Agnieszce na co dzień wracała taka myśl o nim. Zginął w wypadku w Stanach Zjednoczonych w latach 90. i to ją też bardzo uderzyło. Drugą taką miłością, moim zdaniem wielką, i jedynym mężczyzną, którego wybrała na ojca swojego dziecka, był Daniel Passent. Ona wiedziała, że on ma takie pragnienie domu, bo sam go nie miał, jako że jego rodzice zostali zadenuncjowani w czasie II wojny światowej i zostali zamordowani w Radości. On przez całą wojnę ukrywał się w polskiej rodzinie na Pradze za szafą i później został przez swojego stryja zabrany od tej pani, która go ukrywała, i wychowany, tak bym powiedziała, kosmopolitycznie, bo on w różnych krajach studiował i później stał się wiodącym felietonistą polityki. Przez 63 lata pisał felietony. Był taką bardzo obowiązkową osobą, ale z takim ogromnym głodem rodziny. I Agnieszka, wchodząc w relację z nim, wiedziała, że to jest człowiek, którego nie chciałaby zostawić, bo ona wie, co on przeżył, przejmuje ją to i ona zdecydowała się mieć z nim dziecko. Też w takim okresie, kiedy ginęli jej znajomi, nieoczekiwanie, 30-paroletni znajomi, z którymi łączyło ją, no różne historie ją łączyły, ale to był taki 69, najpierw tam 67, bo Zbigniew Cybulski zginął pod kołami pociągu, ale później w 69 roku to była taka przedziwna sprawa, że najpierw, że tak, zginął Krzysztof Komeda, umarł na skutek nieszczęśliwego wypadku. Później umarł Marek Hłasko, też 30-paroletni. Później przez bandę Mansona został w Stanach w posiadłości Polańskiego zamordowany Wojciech Frykowski. I tak ginęli ci znajomi i ona nie mogła w to uwierzyć. Jak to? Myśmy myśleli, że jesteśmy pancernymi motylami. Mhm. Oni myśleli, że mają jakiś immunitet, bo przeżyli drugą wojnę światową i że przeżyli po coś. Mhm. Więc ona używała takiego sformułowania, że chodzili po trapezach życia bez żadnej siatki.
1: A tutaj zawitała do niej ta ulotność życia.
2: Tak, i taki żałobny korowód, jej się zawalił świat, ona była w bardzo złym stanie i ona, zresztą wtedy też władze strzelały do robotników na wybrzeżu i ona miała nagle wrażenie, że nic od nas nie zależy. A przecież wydawało jej się do tej pory, że może właściwie wszystko. Ojciec najczęściej w dzieciństwie zadawał jej pytanie, dlaczego nie? Chciał ją jako 14-latkę uczyć latać na szybowcach. Chciał, żeby miała to poczucie, że nie ma granic.
1: Mam wrażenie, że ten ojciec ją tak trochę trenował.
2: Tak, no on, mnie się wydaje, że on naprawdę chciał dobrze, tylko że ona jak rozliczała się z nim później, na przykład w takiej mikropowieści Zabiłam ptaka w locie, to pytała, czy był błąd w twojej metodzie, tato, bo ona się czuła dziwadłem, w sensie ona nie była taką kobietą, która potrafi stworzyć ten dom rodzinny, który w Polsce jest tak mitologizowany, bym nawet powiedziała, nie? Że to od kobiety zależy to wszystko, że ten ciężar przede wszystkim spoczywa na barkach kobiety, że coś jest z nią nie tak, jeśli ona tego nie potrafi. I Agnieszka trochę czuła się jak taka osoba, która przecież wie, że ma z jednej strony takie osiągnięcia, takie kompetencje, a takich niby prostych rzeczy nie potrafi zrobić. To jej sprawia największą trudność. No więc ona się decyduje mieć dziecko z Danielem Passentem i właśnie w tym czasie, kiedy niby nic od niej nie zależy, czuje, że jej się grunt spod nóg osuwa, ona decyduje, że da komuś życie i to będzie od niej zależało. I kocha Agatę do końca życia. To jest bardzo złożona relacja, bardzo złożona historia.
1: Chyba na inną książkę nawet.
2: Tak, to jest bardzo wszystko trudne. Ale tak, ale gdybym miała powiedzieć to, bo chciałam skończyć ten wątek, pytała pani o te trzy miłości. Andrzej Jarecki, Daniel Passent i Zbigniew Menzel, jednak dla którego ona decyduje się zostawić Daniela Passenta i wkłada tyle energii w budowanie tej relacji. Znaczy tak bardzo jej zależy. I to, że to się kończy fiaskiem, nie? Że on pogardzi w pewnym momencie tą miłością, to było dewastujące dla Agnieszki Osieckiej, bo jej przyjaciele wiedzieli, ile ona w to włożyła energii, uczucia i nie dostała tego, o czym marzyła. I to jest taka ironia losu, że kobieta, która mogła mieć prawie, bo ona robiła takie ogromne wrażenie, przecież jak Jeremi Przybora szalał za nią.
1: Ale jeszcze zwróćmy uwagę na to, że ona nawet się nie malowała, nie chodziła w jakichś sukienkach, nie stroiła się, a mężczyźni za nią szaleli. Ich pociągał jej intelekt.
2: Tak, ona była tak błyskotliwa, tak. Miała taki czar. Ale ona też miała takie naturalne piękno, mimo że się nie malowała. Hanna Bakuła mi kiedyś to opowiadała.
1: Jej przyjaciółka. Tak. Chyba 17 lat się przyjaźniły.
2: Tak. Że to było coś tak, że ona nie mogła patrzeć, jak Agnieszka się postarza strojem, że kompletnie jej na tym nie zależy i przecież miała pieniądze na to, żeby się dobrze ubrać, ale to nie miało dla niej znaczenia. Ona kupowała innym prezenty, a chodziła w jakichś takich postarzających i jak Hanna Bakuła kiedyś zobaczyła ją znowu kolejny rok w takim granatowym, jednoczęściowym kostiumie kąpielowym, już powyciąganym, bez jednej miseczki, to nie. Kupiła jej piękny, elegancki i mówi, Agnieszka, przymierzaj. Agnieszka przymierzyła i Bakuła się tak zachwyciła. Mówi, wiesz, ona miała taki piękny biust, takie wielkie wcięcie w talii, takie długie nogi. No ona była idealna i ja to widzę nagle. Ona mówi, Hanusiu, to nieprzyzwoite. I oddała mi ten kostium. Ale mężczyźni, no ja myślę, tak wielu opowiadało o tym, że szalało za tymi jej pięknymi nogami, ale ich zatrzymywał ten intelekt.
1: Ta błyskotliwość.
2: Tak, i Janusz Anderman kiedyś powiedział, mężczyźni uwielbiali być w jej towarzystwie, ale mężczyźni boją się takich kobiet, bo nie potrafią ich zdominować, więc na wszelki wypadek żenią się z żonami. Trochę było tak, ale było też tak, że jak ona trafiała na silnego mężczyznę, takiego, no chociażby Jeremi Przybora jest dobrym przykładem, bo on, kiedy związał się z Agnieszką Osiecką, był u szczytu sławy. Mm. Kabaret starszych panów święcił w Polsce triumfy. Tak. On był idolem. Kobiety za nim szalały. A Agnieszka czuje, że on ma taki potencjał, że korespondencja między nimi może się wznieść na taki poziom, który będzie dla nich szalenie inspirujący. Ona z nim flirtuje ciągle gdzieś wyjeżdżając, a on myśli o niej jako miłości swojego życia. I na kanwie tej ich korespondencji, tych ciągłych ucieczek Agnieszki tak naprawdę, powstaje tak wiele ważnych dla nas piosenek, utworów, że państwo byliby zaskoczeni, gdybym ja je wszystkie zaczęła wymieniać. Ile się zrodziło, właśnie dookoła noc się stała, na kanwie tej korespondencji, mm-hmm. czy na całych jeziorach ty, byle nie o miłości. Jeremi Przybora pisze do Agnieszki słynną inwokację, SOS, i szereg innych utworów. I to jest tak fascynujące. Zresztą córka Jeremiego Przybory, Marta, twierdziła, że Agnieszka Osiecka była miłością życia jej ojca. Jego córka ją uwielbiała, ale mówiła, że Agnieszka potrafiła mu sprostać intelektualnie, ale przerastała go w swoim poczuciu wolności.
1: Skąd w ogóle u pani też ta fascynacja Agnieszką? Agnieszka Osiecka przewija się przez pani życie chyba cały czas, prawda? I ta książka musiała w końcu powstać.
2: Ta propozycja się pojawiła w takim momencie, w ogóle to było bardzo zabawne, bo kiedy zadzwonił do mnie kolega z wydawnictwa z taką propozycją napisania książki o Agnieszce Osieckiej, ja akurat byłam pod Teatrem Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. I
1: nie ma przypadków.
2: I zapytałam, czy to są znaki, wyślę ci zdjęcie, gdzie jestem. A ja od lat myślałam, że chciałabym napisać coś o niej, ale też się trochę bałam. I on mi to powiedział, czuję, że chcesz, ale że się boisz. I tak było, bo ja zdawałam sobie sprawę, ile w Polsce powiedziano o Agnieszce Osieckiej, jakie ona budzi zainteresowanie, a ja chciałam powiedzieć inaczej, chciałam powiedzieć więcej. I wiedziałam, że muszę mieć dobry pomysł na tę książkę, żeby to miało naprawdę uzasadnienie. No ale tak chciałam, że jednak się zdecydowałam. Jako że Agnieszka Osiecka była obecna w moim świadomym życiu, odkąd pamiętam. I to chyba chodziło o taką błyskotliwość frazy, że naprawdę przejmowały mnie te dla mojego pokolenia niby oldschoolowe teksty. Czułam, że tam jest takie piękno. I dopiero pracując tak naprawdę nad książką Mężczyźni Osieckiej, ja się dowiadywałam, że na przykład jedna z moich ukochanych piosenek W żółtych płomieniach liści, śpiewana przez Lucję Prus i Skaldów, że to jest piosenka protest, który Agnieszka Osiecka pisała, będąc po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku. Ona była wtedy na stypendium Forda załatwionym jej przez Jerzego Giedroycza, naczelnego kultury, który był zafascynowany Agnieszką Osiecką, 30 lat od siebie młodszą, jej intelektem. I Agnieszka Osiecka uważała, że stosunek do marca 68, do tego, do wypędzania Żydów z Polski, jest takim miernikiem postawy obywatelskiej i że skoro jej nie ma w Polsce, ona coś musi zrobić. I pisze przejmujący tekst o odlatujących ptakach, którymi są właśnie wygnańcy wiosny, i o palących wstydem skroniach, które powinien mieć każdy, kto myśli o tym, jak władze jego kraju zachowują się wobec współobywateli. Więc ja nie zdawałam sobie sprawy wcześniej, że piosenka W żółtych płomieniach liści powstała w takich okolicznościach.
1: Pani, pracując nad książką, wykonała niesłychany research, ponad 200 materiałów źródłowych. Co panią zaskoczyło podczas pracy nad tym tytułem Mężczyźni Osieckiej? Natrafiła pani na pewno na takie wątki, których do tej pory nie znała, na takie ciekawostki, które mogły panią zaskoczyć. Pani też robiła taki odsiew tych informacji, tak, które wciąż się powtarzały, bo ta książka miała być inna. Tak. Odsłonić zupełnie inną twarz Agnieszki.
2: Tak, tak. Bardzo chciałam, dlatego kupowałam na przykład od kolekcjonerów białe kruki, takie pisma, których nigdzie nie można było znaleźć, bo byłam ciekawa, co jeszcze się kryje w archiwach. Wiele rzeczy mnie zaskakiwało. Może powiedziałabym o relacji Agnieszki Osieckiej z Jerzym Giedroyciem, bo ja się absolutnie zafascynowałam tą postacią. Zresztą trwa rok Giedroycza teraz w Polsce. Tak. On był osobą niesamowicie zasłużoną dla polskiej kultury. Stworzył paryską kulturę, która właściwie była ośrodkiem takiej myśli politycznej, ośrodkiem kulturalnym Polski na emigracji. To niesamowite, jakie on miał diagnozy dotyczące rzeczywistości, które kilkadziesiąt lat później stawały się faktem. I Agnieszka poznała Jerzego Giedroycza już po studiach zaraz, no bo ona wcześniej skończyła studia, wyjechała z przyjaciółmi z STS-u na winobranie do Burgundii. Ale Marek Łasko też poprosił ją, żeby przemyciła do paryskiej kultury rękopis jego cmentarzy. I ona na kilka dni jedzie autostopem do paryskiej kultury. Tam poznaje całe to środowisko. Jest od razu zafascynowana tymi ludźmi. Przede wszystkim właśnie naczelnym Jerzym Giedroyciem, takim eleganckim, dystyngowanym panem, którego zachwyca jej bezpretensjonalność, jej błyskotliwość, bo ona nie jest typową dwudziestoparolatką. I nagle ten taki nieśmiały, wycofany, bo on zazdrościł, on promował w ogóle na łamach swojego pisma takich ludzi, trochę buntowników.
1: Nieszablonowych.
2: Tak, prowokatorów, którzy potrafili iść pod prąd, bo on sam w codziennych relacjach był taki wycofany i dosyć nieśmiały i zazdrościł ludziom tego, że potrafią się wyrażać tak otwarcie. No i właściwie oni od razu swoje potencjały rozpoznają. I Agnieszka onieśmiela ta jego wielkość, jest nim zafascynowana. Ona od razu zaprasza jej paczkę po winobraniu do siedziby kultury. Oni się spotykają i ta przyjaźń przetrwa do końca życia. Przyjaźń Agnieszki Osieckiej z Giedroyciem i z tym środowiskiem przetrwa całe lata. I tam dochodzi do tego, że oni się tak w sobie zakochują, ale to jest nie mówią sobie o tym, tylko tęsknią za sobą. Jerzy Giedroycz, który nie lubił polskiej emigracji z Wielkiej Brytanii, nagle jedzie za Agnieszką Osiecką. Tłumaczy, że po coś innego, że potrzebuje tam coś dogadywać, ale to nieprawda. Ona po prostu pojechała do swojej ciotki Arciszewskiej, mieszkającej w Wielkiej Brytanii i on tam dojeżdża, żeby się móc jeszcze z Agnieszką parę razy spotkać, porozmawiać. W zapiskach do niedawna badacze życia Agnieszki Osieckiej widzieli ślady tego, że oni byli ze sobą zafascynowani, ale że na przykład nigdy nie przeszli ze sobą na ty.
1: O, był ten dystans jednak.
2: Że był dystans. Mhm. Natomiast ja, skoro pyta pani o to, do czego się dokopałam, dokopałam się, miałam takie szczęście, że kiedy kończyłam pracę nad tą książką, to paryska kultura otworzyła taką teczkę, na której było napisane, że może zostać otwarta dopiero 25 lat po śmierci Jerzego Giedroycza. I to dokładnie się tak złożyło, że ja wtedy kończyłam pracę nad mężczyznami Osieckich. I okazało się, że w tej teczce znalazło się kilka listów, które Jerzy Giedroycz pisał do Agnieszki, kiedy była na tym stypendium Forda, o które on dla niej tak walczył w Stanach Zjednoczonych. I prawdopodobnie było tak, że Agnieszka nie chciała listów od Jerzego zabrać później do Polski, bo bała się, że znów jej zostanie odebrany paszport, jako że jej po kontaktach pierwszych z Giedroyczem i z kulturą został na 8 lat zabrany paszport. I ona się bała, że nie wyjedzie znów za granicę, po tym jak go odzyskała, więc wracając ze Stanów zostawiła u Jerzego te listy, bo się bała, że zostanie skontrolowana. I one po 25 latach od jego śmierci, czyli tak naprawdę niecały rok temu, ujrzały światło dzienne. Ja je cytuję jako pierwsza w tej książce. I to są przepiękne listy, tak naprawdę wyznania miłości, szalenie eleganckie wyznania Jerzego Giedroycza, który zwraca się do niej Kikimoro, moje Kikimoro, to jest taka boginka z litewskich bagien, która potrafi zafascynować sobą, a potem znika w topieli. I on każdy z tych listów kończy: masz wszystkie moje myśli, prosi ją o jej zdjęcia, ale już nie w kożuchu, tak jak ostatnio, bo chcę podnieść sobie morale, a tak jej jakoś nie czuję, jak patrzę na to zdjęcie. I w ogóle jest takim zakochanym facetem, a jak ja tu pokazywałam te zapiski moim znajomym dziennikarzom, to oni nie wierzyli. Nawet jak takim, którzy znali, kiedyś bywali u Jerzego Giedroycza, to my go takiego nie znaliśmy. Przecież on był tak zdystansowany, on był tak poważny, jednak o pewnej sferze nigdy z nim nie rozmawiali. A Agnieszka Osiecka była jedną z największych jego fascynacji i on sobie po prostu, jest taki pesymizm w tych jego listach, dlatego, że on zdawał sobie sprawę z tego, że jest 30 lat od niej starszy, że ona tak naprawdę wchodzi w dorosłe życie i ona musi podoświadczać różnych rzeczy, żeby zrozumieć, co jest dla niej. I on wiedział, że on jej nie powinien zamykać drogi na tym etapie, ale bardzo by chciał, żeby ona została na zawsze. I to był taki dramat. Ja o tym piszę tak, że ona miała sentyment do Jerzego, ale też ucieczkową naturę. A on miał sentyment do Agnieszki, ale też lęk przed bliskością. I czy to się mogło udać? No to zostało na zawsze w takiej sferze tych pytań i domysłów. Agnieszka mówiła, że to była jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie podejmowała wtedy, że on nawet nie wiedział, jak ona poważnie rozważała to, żeby zostać we Francji. Że on ją naprawdę silnie fascynował, ale wiedziała, że mu nie może powiedzieć wszystkiego, jaka wojna toczyła się w jej głowie.
1: No o Agnieszce Osieckiej to możemy rozmawiać godzinami. Myślę, że nie wyczerpiemy teraz tematu. Odsyłamy państwa po prostu do książki, która jest arcyciekawa. Mężczyźni Osieckiej Joanny Podsadeckiej. Książka przepięknie napisana i bardzo aktualna, bo już w październiku 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej.
2: Tak, w Polsce będzie się działo bardzo wiele. Bardzo się cieszę, że przypomnimy sobie na nowo, dlaczego warto rozmawiać o tej postaci, która dała nam tyle piękna. Bardzo się cieszę, że będzie w Polsce tyle musicali, koncertów, spektakli i z piosenkami Agnieszki Osieckiej i o jej życiu.
1: A my państwu polecamy pięknie napisaną książkę Mężczyźni Osieckiej, Joanna Podsadecka. Ten tytuł mamy dla państwa, jak go zdobyć, o tym niebawem, zatem proszę zostać z nami, bo będą książki z podpisem autorki. A gościem studia Radia Plus była dziennikarka, pisarka, biografka Joanna Podsadecka. Bardzo dziękuję za tą inspirującą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Michael Jackson utworem Black or White zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już trzeci dzisiejszy miks, a w nim Modern Talking, Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy. Będzie też grupa Blue System i My Bet Is Too Big.

Za nami informacja, którą kierował Dieter Bohlen, a przed nami trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', potem Sissy Catch, 'Cause You Are Young, a także Patty Ryan w przeboju You're My Love, You're My Life.

0: śpiewała Patty Ryan i tak zakończył się ten mix.
1: Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, otwiera go Rick Astley piosenką Never Gonna Give You Up, potem Madonna i Holiday. Będzie też trio Big Fun w przeboju Blame It on the Boogie.

To był słynny hit Blame It on the Boogie, a przed nami Erta Kitty, Where is my man? Potem grupa London Boys Requiem, a także Taylor Dane w nagraniu Tell it to my heart.

śpiewała Taylor Dane, a przed nami wielka ikona amerykańskiego show biznesu Whitney Houston i How I Know, potem Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys. W przeboju Losing My Mind będzie też formacja Monte Cristo i Sherry Missile.

Grupa Monte Cristo utworem Share Me Sai zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje od poniedziałku do czwartku słyszymy się od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie prywatka od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.